together right now. Oh yeah, in a sweet harmony. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Cała Europa przeciw piratom drogowym. Rusza akcja Prędkość. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Polscy siatkarze obronili tytuł i po raz trzeci wygrali Ligę Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęskę.
2: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
3: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy. Te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
2: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
3: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
2: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
1: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
4: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
1: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro. Trwa prawdopodobnie jak dotąd najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od upałów. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Jak sobie z tym radzić?
5: Nie wiem, wietrzyć.
6: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
1: Upały szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych i dzieci. Między 10 a 17 najlepiej zostać w domu. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Nasz przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego. W finale zdobył 15 punktów. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wczoraj 3 mecze i 3 zwycięstwa gospodarzy. Legia z Zagłębiem 3-1, Śląsk z Rakowem 2-1 i GKS Katowice Radomiak 3-1. Dziś ostatni mecz Krakowia Pogoń. W tabeli prowadzi Legia przed Jagiellonią. Te zespoły jako jedyne wygrały pierwsze 2 mecze.
7: Dzień dobry wszystkim. Mamy poniedziałek, 3 dzień sierpnia, minęła godzina 6. Przed mikrofonem już Łukasz Michtala. To znak, że zaczynamy kolejny tydzień z programem Trendy Start. Wakacje trwają, a u nas do 11:00 pobudka na dobry początek dnia. Też kilka słów o pogodzie. Będzie to ciepły dzień, bo termometry w wielu częściach regionu wskażą nam dzisiaj w okolicach 35 stopni Celsjusza. Porywy wiatru do 25 km na godzinę, ciśnienie 1012 hektopaskali. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny. Dzisiaj, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, lokalnie mogą też pojawić się opady deszczu.
8: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.

0: dzisiaj już 3 sierpnia, poniedziałek, czyli 215 dzień roku. 150 dni pozostaje nam do jego końca. 32 tydzień rozpoczynamy właśnie i dzisiaj też na początek dnia składamy imieninowe życzenia, a dzisiaj świętuje Augustyn, Dalmacy, Kamelia, Kira, Mirana i także Nikodem. Wschód słońca właśnie 4:59, zachód 20:23, no a dzień potrwa nam dokładnie 15 godzin i 22 minuty. Dzień ma być dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 41 minut, a koniec astronomicznego lata za 50 dni. Znak zodiaku urodzonych 3 sierpnia to lew.
1: Trendy radio na wakacjach.

0: Poranek z Trend Radiem rozpoczęty, a dzisiaj czas też troszeczkę powspominać wydarzenia w kraju na początek z kalendarium. Otóż 3 sierpnia 1459 roku wojna 13-letnia Krzyżacy odbili zamek w Starej Kiszewie. 1748 zainaugurowała działalność operalnia w Ogrodzie Saskim w Warszawie. W 1914 armia niemiecka wkroczyła do Częstochowy. W 1995 rozpoczął się światowy zlot harcerstwa polskiego Zegrze 95.
1: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj nad ranem policjanci z Sanoka dokonali makabrycznego odkrycia przy ulicy Białogórskiej. Funkcjonariusze, którzy o godzinie 4:23 otrzymali zgłoszenie o zakłóceniu ciszy nocnej w pobliżu hotelu, znaleźli przed budynkiem ciało mężczyzny z widocznymi obrażeniami głowy. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci oraz prokurator. Obecnie badane są przyczyny zaistniałego zdarzenia. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Scalanie gruntów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących uporządkowaniu rozdrobnionych działek, poprawie ich układu przestrzennego oraz zapewnieniu lepszego dostępu do gruntów.

0: rolnych. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne gospodarowanie terenami, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi obszarów wiejskich, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
1: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej.
0: Zgodnie z zawartą umową, wykonanie założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa ma zostać zrealizowane do 30 listopada. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zakończyli prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie wielomiesięczne śledztwo dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym. Efektem pracy funkcjonariuszy i prokuratora było zgromadzenie obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko 22 osobom oraz przedstawienie im łącznie 83 zarzutów. W toku śledztwa funkcjonariusze zatrzymali dwóch diagnostów podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za poświadczenie nieprawdy w dokumentacji. 48-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego oraz 61-latek z powiatu krośnieńskiego zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Krośnie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. z artykułu 228 paragraf 3 kodeksu karnego. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego na łączną kwotę 12 tysięcy złotych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W Nowym Żmigrodzie odbył się jarmark dominikański. Jarmark nawiązywał do handlowych tradycji Żmigrodu, a także do historycznej obecności zakonu dominikanów w tej miejscowości, mówi Grzegorz Bara, wójt gminy.
2: W 1331 roku, 1 marca, papież Jan XXII wydał bullę papieską zezwalającą na powstanie zakonu dominikanów w Nowym Żmigrodzie. Wiemy, że dominikanie tutaj byli długi czas. Dlatego próbujemy wracać do korzeni, no bo ta ich obecność tutaj to też trochę taka historia, pielęgnowanie pamięci, ale przede wszystkim też to, co ukształtowało tych mieszkańców, bo przecież dominikanie to również nie tylko same duszpasterstwo, ale też i gospodarka, też odpusty, też jarmarki, na które ściągali tutaj ludzie z różnych stron do tego Żmigrodu. Handlowali przeróżnymi rzeczami.
0: Goście na żmigrodzkim rynku mogli nabyć unikalne rękodzieło czy spróbować lokalnych specjałów oraz bawić się przy muzyce miejscowych i zaproszonych artystów.
3: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Znów powracamy na chwileczkę do wspomnień. Trzeci dzień sierpnia też zapisał się bardzo mocno w historii świata. Przed nami tylko kilka wybranych dat, chociażby jak rok 1460. Jakub III został królem Szkocji. W 1706 spłynęła drewniana cerkiew Zbawiciela w Irkucku. 1899 rok, 3 sierpnia, papież Leon XIII powołał delegaturę apostolską w Kanadzie i Nowej Fundlandii. W 1947 uruchomiono komunikację tramwajową w rosyjskim Irkucku. 1988 rok. W Birmie wprowadzono stan wojenny. W roku 2013 Hassan Rouhani został prezydentem Iranu.

To już czas na kalendarium muzyczne. 3 sierpnia 1926 roku urodził się Tony Bennett, piosenkarz. W 1949 urodził się Maurice Dickerson, współzałożyciel zespołu War. W 1963 urodził się James Alan Hetfield, gitarzysta i wokalista w zespole Metallica. 1979 rok, zespół Talking Heads wydał trzeci studyjny album zatytułowany Fear of Music. W roku 1993, 3 sierpnia, ukazała się debiutancka płyta Sheryl Crow pod tytułem Tuesday Night Music Club.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po ataku nożownika we Wrocławiu dziś możliwe zarzuty dla 18-latka. Zamiast wielkiego ataku na Iran kolejne negocjacje, zapowiedział Trump. Wielkie gwiazdy filmowe możemy spotkać w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 18-letni nożownik z Wrocławia prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Według śledczych w sobotę zadał on kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, która teraz walczy o życie w szpitalu, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
2: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
1: Służby nie zdradzają, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku. Amerykanie w ostatniej chwili odwołali atak na Iran i wracają do stołu rozmów. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Rozpoczynają się w poniedziałek. Szczegółów nie podał. Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. 22 przywódców państw Unii Europejskiej apeluje o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. Szczegóły Tomasz Fęskę.
3: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bocheński zapewnia.
4: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
3: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
5: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
3: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne.
1: Zakopane pęka w szwach, tłumy turystów na Krupówkach i na szlakach. Tak mija półmetek wakacji na Podhalu. Gości przyciągają niezapomniane widoki i piękna słoneczna pogoda.
6: Gdzie byliście?
7: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Wierchu.
6: Szacun, no ale tłok chyba w górach, nie?
8: Jak? Zależy w którym miejscu.
9: Do Świnicy, nie, już w stronę Kasprowego trochę większe.
10: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
11: Rafał Kubacki, ratownik TOPR.
12: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego. No niestety Tatry są górami bardzo małymi.
10: Tak, tłumy są.
6: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki.
13: Tak, widoki są świetne. Polecamy wszystkim.
1: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, żeby uniknąć tłoku i zatorów. Z kolei Kazimierz Dolny nad Wisłą opanowały filmowe gwiazdy. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. To setki wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami, wystawy, dyskusje, możliwość spotkania artystów na rynku i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. A wśród nich Joanna Kulik, Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. Festiwal potrwa do niedzieli.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze po raz trzeci ze złotym medalem Ligi Narodów w finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali po bardzo zaciętym meczu USA 3-2. Pod wodzą Nikoli Grbicza biało-czerwoni 9 raz z rzędu stanęli na podium dużej imprezy, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
2: No wspaniale, no tak miało być. To nikt chyba nie zakładał, że w tym sezonie może się to inaczej skończyć. To oczywiście brzmi trochę buńczucznie, no ale no, biorąc pod uwagę skalę talentu, która jest w naszej reprezentacji, i potencjał osobowy i regularność, powtarzalność kadry Grbicia, no to chyba tak to trzeba do tego podejść.
1: Najlepszym siatkarzem turnieju finałowego w Chinach wybrano Tomasza Fornala. Brązowy medal Ligi Narodów wywalczyła Słowenia, pokonując Japonię 3-1. Legia Warszawa liderem Ekstraklasy po drugiej kolejce sezonu. Zespół Marka Papszuna ponownie wygrał, tym razem z Zagłębiem Lubin 3-1.
3: Pokazaliśmy duże jakości, pokazaliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych akcji, odnaliśmy dużo strzałów, strzeliliśmy 3 bramki po takich swoich flagowych, można powiedzieć, zachowaniach i, no i z tego jestem bardzo zadowolony, więc mecz na plus, bardzo się cieszę, że pociągnęliśmy kibiców, oni nas i oby tak dalej.
1: Komplet punktów po dwóch kolejkach ma także Jagiellonia Białystok, a wczoraj niespodziankę sprawił Śląsk Wrocław. Beniaminek pokonał Raków Częstochowa 2-1. W ostatnim niedzielnym meczu GKS Katowice wygrał z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie drugiej kolejki Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Jeremy Sochan zostaje w NBA. 23-latek, który jako głęboki rezerwowy sięgnął w minionym sezonie po mistrzowski tytuł z New York Knicks, został nowym koszykarzem Portland Trail Blazers. Nasz skrzydłowy podpisał roczny kontrakt. Fin Sami Pajari wygrał rajd w Finlandii, 10. rundę mistrzostw świata WRC. Kierowca gospodarza awansował na pozycję lidera po tym, gdy groźny wypadek miał w sobotę prowadzący Francuz Sébastien Ogier. Pajari, dla którego to drugie w karierze i jednocześnie drugie z rzędu zwycięstwo, awansował na drugie miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata. Liderem jest Brytyjczyk Elfyn Evans, który w Finlandii był trzeci. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Początek sierpnia przynosi nam temperaturę powyżej 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj też nie będzie inaczej, bo termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa, Leska pokażą w okolicach 36 stopni Celsjusza. I ten tydzień ma nam przynieść właśnie takie temperatury, zdecydowanie powyżej 30 kresek. Biometr na poniedziałek niekorzystny, ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali, wiatr do 25 km na godzinę w porywach. Jeśli chodzi o jutro i środę, również 36-39 kresek.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

0: Minęła godzina siódma, dzień dobry w ten poniedziałkowy poranek, tydzień numer 32 rozpoczęty. Mam nadzieję, że też jesteście razem z nami i dobrze rozpoczynacie ten nowy tydzień i nowy dzień. Poniedziałek wcale nie musi być straszny, zwłaszcza jeśli spędzacie go razem z nami. Tutaj poranne przeboje meldują się dla was, a ja do godziny 11 wraz z naszą redakcją programu Trendy Start pozdrawiam serdecznie. Łukasz Michla po tej stronie. Miłego dnia i bądźcie z nami.
1: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
3: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Ktoś z naszych radiosłuchaczy napisał: z rana, smacznej kawusi, no i oczywiście miłego dnia. My też odwzajemniamy te życzenia, uśmiechając się do Was i grając najfajniejsze przeboje, przede wszystkim Wasze przeboje. A dzisiaj już poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Lidia, Nikodem, Kamelia, Piotr, Szczepan, Augustyn obchodzą imieniny. Mamy 215 dzień roku. O 5.00 wstało słońce, zachód ma być o 20.23, a dzień potrwa nam 15 godzin i 23 minuty.
5: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyła się modernizacja energetyczna budynków OSP Łosie i OSP Klimkówka. Inwestycje pozwoliły na poprawę efektywności energetycznej obu budynków. W przypadku OSP Łosie zakres prac obejmował instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, instalację solarną, modernizację oświetlenia, wymianę źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi na sali wielofunkcyjnej oraz stropu pod nieogrzewanym poddaszem. Koszt tego zadania opiewa na ponad 390 tysięcy złotych. Natomiast w obiekcie OSP Klimkówka wykonano instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, docieplenie ściany wewnętrznej, montaż klimatyzatora typu monosplit. Z kolei koszt tego przedsięwzięcia opiewa na ponad 63 tysiące złotych. W środę 5 sierpnia mieszkańcy Jasła już po raz 14 przejdą ulicami miasta, by oddać hołd bohaterom akcji Kedywu Armii Krajowej na ziemiach polskich okupowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. 14. Jasielski Marsz Wolności imienia pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki to wyjątkowe wydarzenie patriotyczne, które w formie żywej lekcji historii upamiętnia wydarzenia z nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku. Oddział dywersyjny pod dowództwem porucznika Zenona Soboty PS Korczak podczas słynnej akcji Pensjonat uwolnił około 180 więźniów z niemieckiego więzienia w Jaśle. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 20 pod pomnikiem Armii Krajowej przy ulicy Staszewskiej.

0: i Cawiaśle. Od dzisiaj mieszkańcy wielu powiatów w województwie podkarpackim muszą liczyć się z czasowymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Koncern energetyczny PGE Dystrybucja zapowiedział przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych, modernizacji sieci oraz przyłączeń nowych odbiorców. Prace techniczne potrwają przez cały tydzień, a prąd będzie wyłączany w określonych godzinach w setkach gospodarstw domowych. Lokalny operator zaznacza, że systematyczne działania techniczne mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii w przyszłości oraz poprawę stabilności dostaw prądu w całym regionie. Utrudnienia dotkną zarówno mieszkańców dużych miast, takich jak Rzeszów, Sanok, Jarosław czy Przemyśl, jak i mniejszych miejscowości oraz wsi. Szczegółowy harmonogram planowanych wyłączeń znajduje się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe. Z takimi konkurencjami mierzyli się zawodnicy na niedzielnych zawodach sportowo-pożarniczych w Skołyszynie. Zawody były rozgrywane w kategoriach młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz w kategorii A, czyli mężczyzn, mówi zastępca wójta gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski.
1: W dzisiejszych zawodach sportowo-pożarniczych w gminie Skołyszyn udział wzięły drużyny MDP oraz OSP z terenu gminy Skołyszyn. Zawody przebiegały w bardzo dobrej atmosferze, przebiegały sprawnie. Komisja sędziowska dbała o to, aby te zawody przebiegały tutaj bezproblemowo i zakończyły się zgodnie z przepisami.
0: Szczególnie widowiskowe było ćwiczenie bojowe, mówi Stanisław Święch, prezes oddziału gminnego ZOSP w Skołyszynie.
2: Ćwiczenia bojowe polegają na zbudowaniu linii sawnej, podpięcie do motopompy, wrzucenie linii sawnej do zbiornika z wodą oraz rozwinięcie linii głównej z dwóch odcinków węża W75 do rozdzielacza i później zbudowanie dwóch linii gaśniczych z dwa odcinki węża W52. I zadaniem jest przewrócenie pachołków 4 sztuk oraz obrócenie tarczy na końcu ćwiczenia bojowego.
0: W zawodach zwyciężyła drużyna OSP Święcany, a w kategorii młodzieżowej MDP Bączal Dolny.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257 WMW Motocenter, ulica 17 stycznia, Jasło.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to Twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
4: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To poranek Trendy Start, a u nas już teraz czas na informacje dla kierowców. Przygotował jej przedstawi Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Tu musimy zwolnić na ulicach Kościuszki w stronę skrzyżowania na Zawodziu oraz na ulicy Parkowej. Nogę z gazu ściągamy też na ulicach Stawiska, Legionów oraz na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Dziś rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Ariańskiej i Szpitalnej. Zamknięty dla ruchu będzie odcinek ulicy Ariańskiej i Szpitalnej bez możliwości wjazdu od ulicy Sienkiewicza. A na Sienkiewicza zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Uważajmy, patrzmy na znaki i sygnalizacje. Przejeżdżamy do Jasła. Hamulec naciśniemy jadąc ulicą Lwowską w stronę Ronda Solidarności oraz ulicą 17 stycznia, a także na Kazimierza Wielkiego, Kościuszki i ulicy Szajnochy. Zwolnić również trzeba przed skrzyżowaniami w ciągu ulicy Piłsudskiego, Metzgera i ulicy 3 Maja. W Krośnie ruch odbywa się bez większych utrudnień. Jednak zwiększmy ostrożność przed Rondem Solidarności na ulicy Podwale, ulicy Korczyńskiej, Niepodległości oraz Grodzkiej, Bieszczadzkiej i Podkarpackiej.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno. Ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: To jest trzeci dzień sierpnia. Dzisiaj z poniedziałku świętujemy też Dzień Arbuza. No, warto podkreślić, jak pozytywny wpływ na konsumowanie tego owocu ma nasz organizm. No przecież przy takich temperaturach to często sięgamy właśnie po niego. A sam arbuz jest bogaty w witaminy, a do tego niemal w ogóle nie zawiera kalorii, bo w większości składa się z wody. Schłodzony może być też zdrowym zamiennikiem lodów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożary paraliżują południe, najgorzej teraz w Grecji, Portugalii i Francji. Polskie lasy pełne owoców, lekarze ostrzegają przed groźną chorobą. Płyną bez przerwy przez ponad 2 doby. Polak dokonał niezwykłego wyczynu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy w Grecji, Francji i Portugalii próbują opanować rozległe pożary, które zmuszają mieszkańców do opuszczania domów. To kolejna doba walki z żywiołem na południu Europy. W rejonie Aten ewakuowano już 15 000 osób, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr. Marcin Starzec.
2: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w kilkunastu innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. W ciągu pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 000 hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski.
1: Pożary pustoszą też Stany Zjednoczone. W stanie Waszyngton ogień zniszczył ponad 600 budynków. Zmusił dziesiątki tysięcy mieszkańców do ewakuacji. Polskie lasy są teraz pełne owoców. Polacy ruszyli na jagody, jeżyny i maliny. Ważne, by nie jeść ich prosto z krzaka. Można zarazić się bardzo groźną bąblowicą. W tym roku odnotowano już ponad 40 przypadków tej choroby, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Eksperci przypominają, że objawy mogą pojawić się dopiero po wielu latach. Mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: To jest od około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
1: A żeby się przed tym uchronić, wszystkie leśne owoce należy dokładnie myć przed zjedzeniem. Policjanci zatrzymali Mikołaja W., podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Złapali mężczyznę w nocy w województwie zachodniopomorskim, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
4: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach, pełniący służbę w rejonie granicy, zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
1: Według śledczych tydzień temu miał z dużą prędkością potrącić mężczyznę przechodzącego przez pasy i odjechać z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy. Pieszy zginął na miejscu. Zatrzymanemu grozi 20 lat więzienia. Zwrot butelki, a pieniądze od razu na konto. Tak mogą wkrótce działać nowe automaty. Są już testowane, najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Zamiast odbierać bon i iść do kasy, dostaniemy zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Takich urządzeń ma szybko przybywać. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Klimatu w ciągu kilku najbliższych lat w całym kraju mają się pojawić 1000 takich maszyn. Za 5. razem dokonał niemożliwego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk, pokonał ponad 160 kilometrów w 55 godzin, bez snu i odpoczynku. Swój wyczyn dedykował podopiecznym fundacji Cancer Fighters, a w Dziwnowie przywitały go tłumy kibiców. Bałtyk próbuje teraz pokonać także Karolina Szczepaniak, olimpijka i rekordzistka Guinnessa, płynie ze Szwecji do Pobierowa. Wspiera zbiórkę na leczenie i rehabilitację 14-letniego chłopca.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie ma mocnych na polskich siatkarzy. Nasz zespół wygrał 12 ostatnich meczów, z czego 3 w turnieju finałowym Ligi Narodów, które dały im drugi z rzędu, a w sumie trzeci triumf w tych rozgrywkach. W chińskim Ningbo w ćwierćfinale pokonaliśmy Ukrainę 3-1, w półfinale Słowenię 3-0, a w wielkim finale Stany Zjednoczone 3-2. Jesteśmy mocni, bo mamy najszerszy skład na świecie, mówi Marcin Lepa z Polsatu Sport.
2: No, dla mnie takim najlepszym tego dowodem jest fakt, że my w zasadzie w 4 ostatnich sezonach graliśmy z 4 różnymi atakującymi. Nie przypominam sobie żadnej topowej reprezentacji na świecie, która byłaby w stanie tak swobodnie wymieniać kluczowych zawodników i zdobywać w każdej imprezie medal. No to jest absolutnie fenomenalna historia.
1: Polacy stanęli na podium na wszystkich 9 dużych turniejach pod wodzą Nikoli Grbicza. Teraz krótka przerwa, a już za miesiąc ruszy najważniejsza impreza sezonu, Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni będą bronili tytułu. Opady deszczu storpedowały początek turnieju w Toronto, w którym zagrają nasze 4 najlepsze tenisistki. Magdalena French wyszła na kort, ale jej mecz z francuską Leolion Jean-Jean został przerwany w pierwszym secie przy stanie 4-4. W tysięczniku w Kanadzie w pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linette, która zmierzy się z dużo niżej notowaną zawodniczką gospodarzy Karol Zhao. Iga Świątek i Maja Chwanińska jako zawodniczki rozstawione rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Legia Warszawa z kompletem punktów i na pierwszym miejscu w tabeli po 2 kolejkach ekstraklasy. Zespół Marka Babszuna pokonał wczoraj Zagłębie Lubin 3-1. 6 punktów ma również Jagiellonia Białystok, która w piątek pokonała w Lublinie Motor 2-1. Wczoraj Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1, a GKS Katowice z Radomiakiem 3-1. Dziś na zakończenie kolejki Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. Emocjonujące mecze w pierwszej połowie 12. kolejki żużlowej Ekstraligi. W spotkaniu drużyn walczących awans do fazy play-off Unia Leszno pokonała GKM Grudziądz 51-39 i dodatkowo wywalczyła punkt bonusowy. W Zielonej Górze Falubas przegrał z broniącym tytułu Press Toruń 41-49. Stal Gorzów z Włókniarzem Częstochowa i Sparta Wrocław z Motorem Lublin pojadą w niedzielę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jeśli wszystko sprawdzi się w prognozie pogody, to od dzisiaj do w zasadzie piątku bardzo ciepło i wakacyjnie. Dzisiaj w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Tarnowie, Rzeszowie termometry wskażą 36 kresek. Jutro bardzo podobnie, w środę nawet 39 i dodatkowo z bezchmurnym niebem. No to co? Kto wybrał ten tydzień na wakacje, może poczuć się niczym w ciepłych krajach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Ogarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
3: Trendy Start w Trendy Radio.

Minęła godzina 8, to Trendy Start w Trend Radio. Kolejna godzina rozpoczęta, a do 11 sporo jeszcze ciekawych muzycznych hitów zagramy dla Was. Trendy Start, @trendradio.pl. Przypomnę adres, pod którym możecie kontaktować się bezpośrednio, jeśli lubicie pisać maile. A radiowy messenger też pracuje, więc spokojnie, myślę, że kontakt dzisiaj też złapiemy na dobry początek tygodnia. Do 11 budzimy Was na wakacjach, a może wspomagamy w pierwszym dniu tegoż tygodnia w pracy. Gdzie nas słuchacie? Dajcie znać.

0: Słuchasz Trend Radio. Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: program Trendy Start, a już teraz czas na rozmowę dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Gościem rozmowy jest Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej w ZSO w Bobowej. Jakie inne inwestycje w powiatową infrastrukturę edukacyjną zostaną przeprowadzone w czasie trwających właśnie wakacji?
3: Okres wakacyjny to najlepszy moment na prowadzenie prac modernizacyjnych w szkołach, ponieważ możemy realizować inwestycje bez zakłócenia zajęć dydaktycznych. Każdego roku staramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas. Podpisana umowa to inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowania budynku i dostosuje instalacje do współczesnych potrzeb szkoły. To jednak tylko część zaplanowanych prac. W najbliższych tygodniach przeprowadzimy również przebudowę bocznego wejścia do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marcina Kromera w Gorlicach oraz wykonamy elewację budynku gospodarczego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Kolejną w Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Płockiego w Gorlicach planujemy wymianę pokrycia dachowego oraz budowę windy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Dzięki temu obiekt stanie się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast przy sąsiadującej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gorlicach wykonane zostaną izolacje przeciwwilgociowe, a w internecie zespołu szkół numer 1 w Gorlicach planujemy wymianę kotłów gazowych, co przełoży się na większą efektywność energetyczną i niższe koszty eksploatacji. Konsekwentnie inwestujemy w powiatową infrastrukturę edukacyjną, ponieważ chcemy, aby nasze szkoły były miejscami nowoczesnymi, bezpiecznymi i przyjaznymi zarówno dla uczniów, jak i dla pracowników. To inwestycje, które służą nie tylko obecnym, ale także przyszłym pokoleniom mieszkańcom naszego powiatu.
2: Wakacje to czas, kiedy szkoły realizują remonty. Czy podobnie będzie w placówkach należących do powiatu?
3: Co roku w okresie wakacyjnym dyrektorzy szkół planują i realizują drobne prace remontowe oraz konserwacyjne, które mają na celu przygotować placówki do nowego roku szkolnego. Zakres prac obejmuje przede wszystkim malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, pomieszczeń administracyjnych, odświeżenie ścian, drobne naprawy, konserwację wyposażenia oraz usuwanie bieżących usterek. Realizacja tych zadań finansowana jest głównie ze środków własnych szkół, będących w ich dyspozycji. W wielu przypadkach wsparcie stanowią również środki przekazywane przez darczyńców, sponsorów oraz rady rodziców, które, trzeba powiedzieć, aktywnie angażują się w poprawę warunków nauki i estetyki szkolnych obiektów. Corocznie wykonywanie drobnych remontów pozwala utrzymać pomieszczenia szkolne w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Zapewnia to uczniom oraz pracownikom bezpieczne i komfortowe warunki do pracy i pracy od początku nowego roku szkolnego.
2: Niedawne zawody OSP w Kobylance pokazały świetną formę lokalnych druhów. Jak starostwo powiatowe zamierza w najbliższym czasie wspierać jednostki ochotnicze pod kątem doposażenia w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy?
3: Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów, dlatego konsekwentnie wspieramy jednostki ochotniczych straży pożarnych w doposażeniu ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych. W tym roku skoncentrowaliśmy się na wsparciu związanym z zaopatrzeniem jednostek w tlen medyczny, który coraz częściej wykorzystywany jest nie tylko podczas pożarów, ale również w akcjach ratownictwa medycznego i wypadkach drogowych. Podstawą tych działań jest przyjęty przez Radę Powiatu Gorlickiego program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2026 roku, których inicjatorem był Zarząd Powiatu Gorlickiego. W jego ramach przeznaczyliśmy 30 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu butli do tlenu medycznego, napełnienie już posiadanych butli oraz pokrycie kosztów ich dostawy. Zależało nam, aby zasady udzielania wsparcia były jak najlepiej dopasowane do rzeczywistych potrzeb strażaków, dlatego projekt został skonsultowany zarówno z Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu udało się wypracować rozwiązania odpowiadające potrzebom jednostek z naszego powiatu. Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Wnioski o dofinansowanie złożyło już 10 jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego, a część z nich została już rozliczona. To pokazuje, że taka forma wsparcia jest potrzebna i realnie przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Oczywiście nie zamykamy się wyłącznie na ten obszar. Będziemy nadal poszukiwać możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz analizować potrzeby naszych jednostek, tak aby w miarę możliwości wspierać je również w doposażaniu w kolejny nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dobrze wyposażone i przygotowane jednostki OSP to inwestycja w bezpieczeństwo całego powiatu gorlickiego.
2: Frekwencja na konferencji Razem dla Zdrowia pokazała głód wiedzy profilaktycznej wśród mieszkańców. Czy powiat planuje pójść za ciosem i wdrożyć nowe, stałe programy profilaktyki zdrowotnej w regionie?
3: Tak, trzeba przyznać, że zainteresowanie konferencją Razem dla Zdrowia rzeczywiście pokazało, że tematy związane z profilaktyką zdrowotną są dla mieszkańców bardzo ważne i że istnieje duża potrzeba dostępu do rzetelnej wiedzy w tym zakresie. Cieszy mnie fakt, że wydarzenie spotkało się z tak dużym odzewem i aktywnym udziałem mieszkańców. Przypomnę, że konferencja została zorganizowana przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorlicach we współpracy z Powiatem Gorlickim, Urzędem Miejskim w Gorlicach oraz Gorlickim Centrum Kultury w ramach kampanii Razem dla Zdrowia. Podczas spotkania mieszkańcy mogli wysłuchać wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny dotyczących m.in. chorób układu krążenia, zaburzeń metabolicznych, chorób tarczycy czy profilaktyki chorób odkleszczowych.

0: reagowanie na te problemy zdrowotne, ale przede wszystkim ich zapobieganie poprzez edukację i budowanie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu gorlickiego.
1: I na tym obecnie postawimy kropkę. Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, był gościem rozmowy. Dziękuję.
0: Dziękuję pani, dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
3: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego,

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jasielska lecznica znalazła się na skraju przepaści finansowej. Rosnące od 2020 roku koszty kadrowe, inflacja oraz niewystarczające rekompensaty z NFZ i budżetu państwa doprowadziły do utraty płynności finansowej placówki. 135 milionów złotych wynosi całkowita strata szpitala. 13 milionów złotych to kwota natychmiast wymagalnych zobowiązań. Wielomiesięczne opóźnienia w płatnościach blokują bieżące regulowanie rachunków za leki, materiały i badania. Jedynym sposobem na uspokojenie sytuacji i spłatę najpilniejszych długów jest kredyt w wysokości 20 milionów złotych. Główny księgowy szpitala Jacek Czyżowicz przyznaje, że program restrukturyzacji będzie opierał się na drastycznych oszczędnościach. Zapowiedział wprost, że plan naprawczy wymusi rozwiązanie umów o pracę z częścią personelu.
2: Niestety są to kwoty, które z miesiąca na miesiąc narastają. Szpital we własnym zakresie nie jest w stanie regulować wszystkich zobowiązań wynikających z dostawy materiałów, leków, środków opatrunkowych, dostawy usług, opisywania badań, wykonywania badań, na przykład histopatów. Nie jesteśmy w stanie sami to regulować ze względu na to, że od 2020 roku koszty kadrowe z roku na rok rosną, a nie

0: Niestety budżet państwa nie daje nam środków finansowych na pokrycie 100% wzrostu wynagrodzeń.
1: Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu doszło do ostrej wymiany zdań między dyrekcją a samorządowcami. Radni zablokowali automatyczne przyznanie kolejnego wsparcia.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Nowe rondo we wschodniej części Krosna zostanie otwarte w pierwszej dekadzie sierpnia po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca kończy już kompletowanie niezbędnej dokumentacji. Obiekt o średnicy 65 metrów będzie jednym z największych skrzyżowań o ruchu okrężnym w mieście. Nowy układ przejmie ruch podczas planowanego zamknięcia ulicy Lwowskiej i Halera. Dotychczasowy przejazd na starej ulicy Sikorskiego pozostanie otwarty, by uniknąć paraliżu. Droga obsłuży strefę inwestycyjną oraz planowane centrum handlowe. Weekend w Gorlicach upłynął pod znakiem beskidzkiego klimatyzatora. Wydarzenie miało na celu zwrócić uwagę na relacje między człowiekiem a przyrodą. Jednym z organizatorów klimatyzatora była Fundacja Dziki Projekt, która zajmuje się m.in. leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt. Zdarza się, że napotykamy ranne zwierzę lub młodego osobnika, które wydaje się być porzucone przez rodzica. Powinniśmy jednak zachować ostrożność, podejmując działanie. Pozostawienie młodych jest naturalnym zachowaniem, na przykład wśród saren, a podejmując interwencję przy rannym zwierzęciu, trzeba zrobić to umiejętnie, w bezpieczny sposób. Najlepiej najpierw skontaktować się z ośrodkiem zajmującym się leczeniem dzikich zwierząt, radzi lekarz weterynarii Wojciech Wójcik z Fundacji Dziki Projekt.
3: Tak, zdarzają się tacy pacjenci, którzy są bezcelowo zabierani ze środowiska. To są najczęściej małe zajączki, to są małe sarenki, to są podloty ptaków. W każdej takiej sytuacji możecie Państwo do nas zadzwonić, czy do najbliższego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. I tam specjaliści udzielą Wam odpowiedzi na pytanie, czy ta dana sytuacja wymaga interwencji, czy to zwierzę faktycznie wymaga pomocy, czy niekoniecznie.
1: Trzeba pamiętać, że przywrócenie zwierzęcia do naturalnego środowiska po rehabilitacji jest bardzo trudnym zadaniem.
4: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
5: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekokroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
6: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 1,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
8: Reklama.
9: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest najlepsza muzyka na dzień dobry w Trend Radio. Na wakacyjne poranki polecamy się od wczesnych godzin porannych. I tak do 11 staramy się was wprowadzić w dobry nastrój, zwłaszcza, że to początek tygodnia i dla tych, którzy nawet nie lubią poniedziałku, zawsze mamy coś dobrego. No a czy dobre wieści ma Michał Sienicki, to już zostawiam was w jego towarzystwie na chwileczkę, bo przed nami wiadomości dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Jak zwykle o tej porze spowolnienia zdarzają się na ulicach Kościuszki, Parkowej, ulicy Mickiewicza, Legionów oraz skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Na ulicy Sienkiewicza z powodu prac drogowych spotkamy zmianę organizacji ruchu. Wjazd na ulicę Ariańską i ulicę Szpitalną od strony ulicy Sienkiewicza będzie zamknięty, a na Sienkiewicza będzie ruch wahadłowy. Zobaczmy teraz, co dzieje się w Jaśle. Troszkę zwalniamy, dojeżdżając do Ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego, noga z gazu, kiedy jedziemy przez centrum miasta, a także na Metzgera 3 Maja i ulicy Kościuszki. W Krośnie ruch jak na razie jest średni, miejsca, gdzie trzeba bardziej uważać, to ulice Niepodległości, Korczyńska, Sikorskiego, Tysiąclecia, ulica Podkarpacka i ulica Bieszczadzka.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Zaczynacie urlop, planujecie wypad w Bieszczady. Mam dla Was też cenną informację, bowiem utrudnienia dla turystów w Bieszczadzkim Parku Narodowym nam się szykują. Na jednej z popularnych ścieżek rozpoczęły się prace remontowe. Jak informuje dyrekcja parku, do odwołania prowadzone są prace na ścieżce przyrodniczo-historycznej w Dolinie Górnego Sanu. Utrudnienia dotyczą odcinka od Wiaty Wypoczynkowej pod Czystym Wierchem do Folwarku Stroińskich. Służby parku proszą wędrowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania, a przede wszystkim poleceń osób prowadzących pracę.
1: Trendy radio na wakacjach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wytwory sztucznej inteligencji mają być oznaczone, weszło nowe prawo. Pogoda przyniosła wielkie straty w owocach. Odczują to nasze portfele. A przed nami kilka dni upałów. Są apele o oszczędzanie wody. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o sztucznej inteligencji. Generowane przez nią obrazy, nagrania, audio i wideo muszą być już odpowiednio oznaczone. Podobnie rozmowy z botami na czatach. To po to, byśmy mogli odróżnić sztuczną inteligencję od tej prawdziwej. Co, jak mówią nasi rozmówcy, wcale nie jest takie proste.
2: Nie potrafię rozróżnić, chciałabym.
3: Najpierw sobie się przepatruję, czytam komentarze. Czasami to widać na pierwszy rzut oka, a czasami trzeba się przyjrzeć.
4: Jestem starej daty i uważam, że to, co było kiedyś, było chyba dużo lepsze niż w tej chwili.
5: Starsi ludzie obecnie mają jeszcze ciężej niż kiedyś, bo kiedyś, żeby oszukać, trzeba było pomyśleć. Teraz wystarczy wpisać prompta.
6: Czy ty masz jakiś sposób, jak rozróżniać właśnie sztuczną inteligencję od tego, co jest prawdziwe?
7: Nie mam, tylko czysta intuicja.
1: Załamanie nowego prawa o sztucznej inteligencji grożą kary do 15 milionów euro albo 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Owoce mogą znacznie zdrożeć. Tegoroczne zbiory będą dużo słabsze niż przed rokiem, nawet o 1/5, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Winne były najpierw wiosenne przymrozki i susza, a potem ekstremalne upały, burze i grad. Jak mówią sadownicy, niektóre owoce nie zdążyły dojrzeć, inne dosłownie ugotowały się na drzewach.
8: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
1: Przez to musi wzrosnąć cena, by uprawy nie przyniosły strat. Mało jest porzeczki, borówki i wiśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były też zbiory truskawki. Nie pomogą w tym kolejne upały. A termometry w najbliższych dniach znowu wskażą nawet 38 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji, mówi Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: W gaszeniu pożarów w Hiszpanii pomagają polscy strażacy, ale zmiana klimatu widzimy także w Polsce i coraz częstsze pożary w lasach, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
10: To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
9: Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia już wprowadza stan zagrożenia. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawia się kłopot z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów w czasie upałów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
11: Żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
9: Upały w Polsce mają potrwać co najmniej do środy.
1: Obrońcy zwierząt próbowali w pobliżu Islandii zatrzymać statek do połowu wielorybów. To był protest. 21 aktywistów zostało jednak aresztowanych. Policja twierdzi, że stworzyli zagrożenie dla ruchu statków na morzu. Islandia jest jednym z kilku państw na świecie, które zezwala na komercyjny połów wielorybów. Rocznie ginie ich co najmniej kilkadziesiąt. Zaczęła się druga połowa wakacji. Kilka słów o pogodzie na górskich szlakach. W Karkonoszach warunki do wędrówek dobre. W Beskidach szlaki są suche i dobrze widoczne. Za to upał daje w kość. Wieczorem zarówno w Karkonoszach, jak i Beskidach pogoda może się gwałtownie pogorszyć. Na Podhalu wieczorem także możliwe burze. W Zakopanem pełno turystów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 83. edycja Tour de Pologne. Kolarze o 10.30 wystartują z Gdyni, a pierwszy etap zakończy się w Koszalinie. Liczą 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Kolejne etapy to Międzyzdroje Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żagań Karpacz, Opole Kociesz, a na koniec najpierw górski etap wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę czasówka w Wieliczce. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już start. A w weekend ruszył już kobiecy Tour de France. Dwa pierwsze etapy wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która tydzień temu wygrała kobiecy Tour de Pologne. Malvina Mull była wczoraj 9. Ruszył turniej tenisowy w Toronto. Pierwszego dnia jednak przede wszystkim padał deszcz. Spotkanie Magdaleny French z Leolią Jeanjean zostało przerwane w pierwszym secie przy stanie 4-4. Mecz zostanie dokończony dziś wieczorem, a później na kort wyjdzie Magdalinety, która zmierzy się z Kanadyjką Carol Zhao. Iga Świątek jest rozstawiona z 7 i zacznie turniej od drugiej rundy. W ostatnich dniach Polka intensywnie trenowała w Warszawie, a wcześniej zrobiła sobie chwilę przerwy. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Nawet o nim momentami nie myślałam i fajnie było chociaż przez chwilę pożyć innym życiem niż tym turniejowym. W Toronto zobaczymy również Maję Chwalińską. Ona także zacznie grę od drugiej rundy. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali USA 3-2. Brąz walczyła Słowenia po zwycięstwie 3-1 nad Japonią. W sumie był to trzeci triumf Polaków w Lidze Narodów i 9 duży turniej z rzędu zakończony na podium. Po powrocie do Polski siatkarze będą mieli teraz tydzień odpoczynku, a potem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy, na których będą bronili tytułu. Niespodziewane podium zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle i pech młodego Polaka. Kamil Waszek po najlepszym w karierze 6 miejscu został zdyskwalifikowany za zbyt szerokie narty. Zawody wygrał Japończyk Naoki Nakamura przed Estończykiem Kajmarem Wagulem i Rokiem Oblakiem ze Słowenii. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Poniedziałek w regionie przyniesie nam temperatury w okolicach 36 stopni Celsjusza. Takie temperatury powinny być odnotowane dzisiaj w Krośnie, Gorlicach, Dębicy, Ropczycach, czy też Lesku i Sanoku. Biometr na początek tygodnia wprawdzie niekorzystny. Opady deszczu mogą pojawić się w godzinach popołudniowych, a porywy wiatru do 25 km na godzinę. Ciśnienie 1012 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
4: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.
1: 9 za nami, kolejna godzina rozpoczęta, jeśli chodzi o program Trendy Start, i w tej godzinie Ewa Bukowiecka na dobry początek tygodnia też przygotowała serwis prasowy. Zostańcie z nami, bo niebawem zaczynamy.

Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek. Dziś jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę codzienną, a będzie między innymi o wydarzeniach weekendowych. To właśnie wszystko szerzej za chwilę, a teraz gramy.

0: Trend Radio. Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
1: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Poniedziałkowy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny. Prokuratura rejonowa w Jarosławiu zakończyła główne czynności śledztwa dotyczącego dramatycznego wypadku, do którego doszło w lutym tego roku w Pawłosiowie. Zarzut usłyszał właściciel gospodarstwa, który podczas uruchamiania przenośnika ślimakowego miał nie zachować podstawowych zasad bezpieczeństwa. Poszkodowany doznał rozległych obrażeń obu rąk, a obrażenia zostały zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dziś na drogach w Europie rozpoczyna się zmasowana akcja policji organizowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego. Działania będą prowadzone również w Polsce, a funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na jedną rzecz. W Nowym Żmigrodzie zapoczątkowano jarmark dominikański. Miejscowość słynąca od wieków z handlu nawiązała do historii i tradycji. Dwudniowy jarmark dominikański rozpoczął się w sobotnie popołudnie w Nowym Żmigrodzie. Wydarzenie nawiązuje do obecności zakonu dominikanów w tej miejscowości, niegdyś dużym ośrodku miejskim i handlowym na szlaku węgierskim. Zarośnięty i zaniedbany staw w centrum Zgłobnia w gminie Boguchwała odzyska dawny blask. Samorząd ogłosił przetarg na pierwszy etap kompleksowej rewitalizacji zbiornika, który ma pełnić podwójną funkcję. Ma zwiększyć retencję wody oraz stworzyć atrakcyjne miejsce rekreacji dla mieszkańców. Najbardziej obleganymi w liceach profilami nauczania są biologia, chemia i biologia, chemia, matematyka. Związane jest to z dużym zainteresowaniem młodzieży studiami medycznymi, psychologicznymi i okołomedycznymi.

0: W Palikówce w powiecie rzeszowskim. Przed godziną 8 doszło tam do kolizji samochodu z motocyklem. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Z kolei wczoraj około godziny 15 w Leszczawie Dolnej w powiecie przemyskim na drodze krajowej nr 28 doszło do zderzenia osobowej Skody z motocyklem. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 22-letni motocyklista zginął na miejscu. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności tego wypadku.
1: Dziękujemy, mówił Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Z nami bezpiecznie do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Mieszkanka powiatu leskiego straciła 7,5 tysiąca złotych po tym, jak uwierzyła w informację, że zarobiła pieniądze na kryptowalutach. 63-letnia kobieta odebrała telefon informujący ją o rzekomej wygranej w wysokości ponad 2 tysięcy euro. Uwierzyła, że jakiś czas temu kliknęła w link z kryptowalutami. W ten sposób rzekomo założyła konto, na którym odkładały się dla niej pieniądze. Wierząc w legendę oszustów, kobieta wykonywała ich polecenia. Zainstalowała na swoim telefonie poleconą przez nich aplikację i zalogowała się na własne konto bankowe. Oszuści, mając dzięki aplikacji do niego dostęp, zaciągnęli 3 pożyczki na łączną kwotę 7,5 tysiąca złotych, która błyskawicznie zniknęła z konta. Policjanci przypominają, by przy podejmowaniu decyzji dotyczących własnych pieniędzy zachować szczególną ostrożność. W Tarnowie wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ulicy Lwowskiej od Szpitala Świętego Łukasza do granicy miasta. Ruch modernizowanym odcinkiem ulicy Lwowskiej w obu kierunkach będzie odbywał się po jednej jezdni nitce południowej. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Lwowska szara zostanie wyłączona. Dojazd do nowego szpitala od strony centrum będzie możliwy przez znajdujące się wcześniej skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Z kierunku wschodniego pozostaje bez zmian. Organizacja wyjazdu z terenu szpitala w stronę centrum nie ulegnie zmianie i będzie się odbywać dotychczasowym zjazdem. Ruch w kierunku wschodnim zostanie przekierowany na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną zlokalizowane przy MORT. Dojazd do cmentarza będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Kierowców prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności i uwzględnienie zmian przy planowaniu podróży.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Od 13 sierpnia w Krośnie zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Bohaterów w Westerplatte. Zmiana wprowadzona zostanie

0: na czas robót związanych z przebudową linii kolejowej LK108 Jasło - Nowy Zagórz. Ulica Lwowska nie zostanie zamknięta. Okres wakacyjny w pełni. Wielu z nas pewnie ten czas spędzi poza domem, organizując wypoczynek w wielu malowniczych miejscach naszego kraju. Niektórzy z pewnością wybiorą się także na górskie szlaki. Jak zatem przygotować się do takiej wyprawy, by się w górach nie zgubić, mówi Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
1: Przede wszystkim odpowiednie ubranie. Może się okazać, że będziemy musieli spędzić nieco więcej czasu w lesie. Jakieś jedzenie i oczywiście bardzo ważny jest też telefon komórkowy, którym możemy ewentualnie wezwać pomoc w razie jakiejś właśnie sytuacji alarmowej. Trzeba także się dobrze zapoznać z planowaną trasą przejścia, aby właśnie nie dopuścić do sytuacji, że gdzieś się zgubimy w jakimś nieznanym terenie, a przy okazji, gdy będziemy chcieli skorzystać z telefonu, okaże się, że jest nienaładowana bateria, więc musimy o tych elementach przed wyjściem w góry pamiętać.
0: Ponadto wychodząc w góry należy pamiętać o tym, aby o planowanej trasie oraz orientacyjnej godzinie zakończenia wycieczki powiadomić osoby najbliższe lub obsługę schroniska czy ośrodka wczasowego, w którym przebywamy. 15 sierpnia w Ropie odbędą się tegoroczne dożynki. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą oraz barwnym korowodem dożynkowym i przejazdem grup wieńcowych przez teren gminy Ropa. Na scenie będzie czekać moc atrakcji, tradycyjne obrzędy dożynkowe, występ regionalnego zespołu Brzeźnioki, koncert zespołu Lachersi. Gwiazdą wieczoru będzie Staszek z Góry. Na zakończenie zaplanowano zabawę taneczną.
2: Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Krakowska. Będziemy mówić między innymi o inwestycjach drogowych.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
2: Czas już na Gazetę Krakowską. Nie tylko po polskiej, ale również po słowackiej stronie Tatry doszło do tragicznego wypadku. W rejonie Doliny Kierzmarskiej zginął 37-letni wspinacz z Polski. Do wypadku doszło w sobotę. To już trzecia śmiertelna ofiara w Tatrach w ciągu zaledwie 24 godzin. Nowy fotoradar, który w lutym stanął przy drodze krajowej nr 94 w Ładnej pod Tarnowem, to prawdziwa zmora kierowców. W kilka miesięcy wyłapał prawie 4000 samochodów, które jechały za szybko, nie zważając na ograniczenia prędkości w tym miejscu. Właściciele pojazdów otrzymali wykonane przez fotoradar zdjęcia wraz z wezwaniem do zapłacenia mandatu. Trwa ostatni etap budowy obwodnicy Oświęcimia. Trasa w całości ma zostać udostępniona jesienią tego roku. Kierowcy liczą na to. Tym bardziej zaniepokoiły ich informacje o schronach niemieckich z czasów II wojny światowej na przebiegu trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uspokaja, że nie stanowią zagrożenia dla terminu zakończenia kontraktu. Jezioro Rożnowskie, zwłaszcza latem, przyciąga tłumy turystów. Gmina Gródek nad Dunajcem z roku na rok przygotowuje nowe atrakcje, podobnie jak lokalni przedsiębiorcy. Jedną z atrakcji zalewu są rejsy statkiem wycieczkowym. Taka przygoda pozwala zobaczyć Jezioro Rożnowskie z innej perspektywy i dostrzec to, czego z brzegu nie widać. Rejs można rozpocząć z przystani w Gródku nad Dunajcem lub przy zaporze w Rożnowie. Dla samych widoków warto wybrać się na wycieczkę statkiem po Jeziorze Rożnowskim.
3: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Ewa Bukowiecka już zakończyła poranny przegląd prasy. Sporo ciekawych rzeczy można zawsze dowiedzieć się, słuchając programu Trendy Start. A jesteśmy z wami na 101.9.95.2 FM na Podkarpaciu i w Małopolsce. Od rana najlepsze przeboje w głośnikach waszych radioodbiorników. Chwila muzyki, no a o 10.00 najświeższe wydanie wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na aplikację WhatsApp, oszuści przejmują konta. Noga z gazu, w całej Europie ruszają wzmożone kontrole prędkości. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, a kolarze odliczają minuty do startu Tour de Pologne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oszuści przejmują konta na WhatsAppie, cyberprzestępcy podszywają się pod użytkowników popularnego komunikatora i rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Wyłudzają dane logowania przez podstawiony kod QR lub kod weryfikacyjny. CERT Polska przypomina, by nigdy nie udostępniać kodów logowania. Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą oszustwa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
1: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, dodaje rzeczniczka MSWiA.
2: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
1: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez RCB. W całej Europie rusza policyjna akcja Prędkość. W trasę ruszają też nieoznakowane radiowozy. Do działań włącza się też polska drogówka. Funkcjonariusze podkreślają, że do skrzynki pocztowej może trafić także mandat z zagranicy. Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch samochodów jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
3: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. W szoku, także słabo rozmawiał.
1: Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Polacy obronili tytuł. Jak słychać po reakcji naszych siatkarzy, to złoto miało dla nich taki sam smak jak przed rokiem. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
4: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
1: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będą bronić złota. A w Gdyni za chwilę zacznie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, w tym 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty. Wszystko już gotowe. Początek wyścigu za niecałą godzinę.
5: Czas już na kolejne informacje pogodowe, jeśli chodzi o region. Poniedziałek przyniesie nam dużo ciepła, bo termometry w regionie pokażą nam w okolicach 36 stopni Celsjusza i generalnie ten tydzień zapowiada się właśnie z takimi temperaturami. Biometr niekorzystny, ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali, a jeśli chodzi o wiatr, który powieje nam z południowego wschodu, ten w porywach 25 km na godzinę będzie towarzyszył mieszkańcom regionu.
6: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Castorama!
16: Teoria
12: i praktyka.
16: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
16: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Minęła godzina 10, to poniedziałek i trzeci dzień sierpnia, który rozpoczęliśmy o godzinie 6. Jak zawsze poranne przeboje do godziny 11. Serwujemy wam do kawki i drugiego śniadania. Kto ma pauzę w pracy, jesteśmy z wami z najlepszymi hitami.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy urząd pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, pilarz drzew, bukowstwo, elektromechanik, załóż. Magazynier, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok. Operator suwnicy jezdnej, Sanok. Pracownik gospodarczy, Sanok. Pracownik obsługi, Sano. Pracownik produkcji, Sano. Referent do spraw księgowości, Krosno. Robotnik budowlany, Sano. Osoba sprzątająca, Sano. Sprzedawca, Lesko. Śliwierz szkła, Sano. Ślusarz, pracownik produkcji, Sano. Tobiasz szkła, Sano. Dziękuję.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Żar w niektórych zakątkach naszego regionu leje się z nieba, gdzie niegdzie, no moi drodzy, dajecie nam sygnały, że mocno gorąco, zwłaszcza w pracy. Ja mam nadzieję, że wasze szefostwo zatroszczyło się, żebyście w godnych warunkach mogli przepracować ten tydzień, gdzie temperatury troszeczkę wyżej niż 30 kresek nam pokażą termometry. No a jeśli gdzieś jesteście nad wodą, to też mamy dla was trendy hit dnia, który, myślę, idealnie wpasuje się w ten poranny widok za oknem. Garcia, Bamboleo, dużo słońca życzymy wszystkim radiosłuchaczom.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy!
3: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.

Weekend minął, a w stolicy Podkarpacia, w Rzeszowie, za nami też i Rzeszów Bike Festival, który rozpoczął się w miniony czwartek i trwał do dnia wczorajszego. Bardzo ciekawy event, bo w programie znalazły się m.in. wyścigi MTB, Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas, a także zawody parakolarstwa. Warto wspomnieć, że to jedno z największych wydarzeń rowerowych w regionie, które co roku przyciąga zawodników i kibiców z całej Polski.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ropa otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej Zawodą w Ropie. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej od Kładki na rzece Ropa na granicy z Szymbarkiem w kierunku centrum miejscowości wraz z przebudową skrzyżowania, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
2: Przystępujemy do pierwszego etapu realizacji dużej inwestycji, bo cała jest oszacowana na około 19 milionów złotych. W tej chwili robimy 1/3 i mamy nadzieję, że również z tego funduszu pozyskamy środki w latach 2028-2029. Będzie przebudowywana droga, będzie budowany chodnik pieszo-rowerowy, również powstaną nowoczesne kanały technologiczne. W ogóle ten ciąg drogowy i ciąg rowerowo-pieszy nawiązuje do połączenia naszej gminy z gminą Gorlice, do tego, abyśmy mogli ścieżką pieszo-rowerową dojechać w zasadzie od Gorlic poprzez Szymbark aż do tutaj do siedziby naszej gminy, a w przyszłości chcemy ten ruch skierować w kierunku Pinkówki.
1: Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3,4 miliona złotych. W Iwoniczu-Zdroju wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, które mają poprawić bezpieczeństwo i uporządkować zasady poruszania się w jednej z ważniejszych części miejscowości. Nowe rozwiązania pojawiły się już na placu Oczki. Wprowadzone rozwiązania mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa, a jednocześnie pomóc w lepszym uporządkowaniu ruchu pojazdów i pieszych w tej części Iwonicza-Zdroju. W najbliższym czasie nowe rozwiązanie ma objąć także skrzyżowanie Alei Słonecznej z ulicą Księdza Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju. Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami już po raz 13.

0: 13 przeprowadzi w Gorlicach szereg wydarzeń w ramach Tygodnia Pozytywnych Inicjatyw. W tym roku projekt zrealizowany zostanie od 3 do 7 sierpnia, a wydarzenia dnia odbywać się będą na boisku MZS nr 5. Ważnym punktem programu będzie profilaktyka uzależnień oraz wsparcie dzieci i młodzieży w walce z depresją oraz niskim poczuciem własnej wartości. Prowadzona będzie także kampania profilaktyczna No Promil, No Problem pod hasłem Dobre relacje lubią bezpromilowe klimaty oraz różne warsztaty i pogadanki w temacie profilaktyki uzależnień. Głównym elementem akcji No Promil, No Problem jest zbieranie deklaracji odpowiedzialnego świadka, pasażera. Codziennie w godzinach 10.30, 12.30 oraz 15.30, 18.30 odbywać się będą różne zajęcia i atrakcje dla dzieci. Wieczorami od godziny 19.30 będzie prowadzony klub młodzieżowy Kontrast. Wszystkie atrakcje dostępne będą za darmo.
1: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Drugi dzień jubileuszowych 30 targów Agrobieszczady upłynął pod znakiem regionalnych tradycji, kulinariów i dynamicznych występów artystycznych. Niedzielne świętowanie rozpoczęło się od porannych prezentacji zwierząt, podczas których wyłoniono najlepsze stawki owiec i kóz, a także nagrodzono najmłodszego opiekuna wystawy. Przez niemal cały dzień zwiedzający chętnie odwiedzali liczne stoiska promocyjne i tematyczne. Swoją obecność mocno zaznaczyli leśnicy na stoisku Lasów Państwowych, a bieszczadzcy twórcy oraz lokalne gospodarstwa prezentowali unikalne produkty regionalne i rękodzieło. Czas umilały liczne występy zespołów ludowych, które towarzyszyły gościom podczas spacerów po terenie targów. Popołudnie zdominowały oficjalne podsumowania i ceremonie wręczenia nagród, mówi Czesław Gawłowski, sekretarz powiatu leskiego.
2: Agrobieszczady mają w tym roku 30 lat, a więc jubileusz. Przechodziły różną taką metamorfozę organizacyjną. Natomiast dlaczego tak cieszą się zainteresowaniem? Ponieważ przez wiele lat, ja osobiście organizuję Agrobieszczady przez 18 lat, doprowadziliśmy właśnie, że stała się to nie impreza lokalna, a regionalna. Tutaj biorą udział również instytucje wojewódzkie, m.in. Urząd Marszałkowski, dwa konkursy organizuje KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z tym nie jesteśmy takim organizatorem samotnym, tylko mamy współorganizatorów, te właśnie instytucje państwowe. Natomiast jeżeli chodzi o wystawców, to przyjeżdżają do nas wystawcy z niemal pół Polski. To jest taka linia Sabrze, Radom, Radzeń i Podlaski na południowy wschód do tej linii.
0: Uczestnicy mogli wziąć udział w praktycznych warsztatach kulinarnych. Ostatnim akcentem oficjalnej części było ogłoszenie wyników na najciekawsze stoisko wystawowe oraz uhonorowanie hodowców zwierząt, mówi Wojciech Stelmach, starosta leski.
3: Spojrzeliśmy ze sceny całe tutaj pole, na którym znajdują się wszystkie namioty. Mnóstwo ludzi. Ciężko było spojrzeć, gdzie jest po prostu wolne miejsce. Jeżeli chodzi o całe wydarzenie, przepiękne. Cieszę się z tego, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Czy my jesteśmy głównym organizatorem, więc na pewno będziemy organizować kolejne edycje. 30 lat za nami. Na pewno wymaga to pewnych modyfikacji. Pewnie będziemy chcieli rozwijać, aby jak najwięcej tych naszych producentów lokalnych, czy to żywności, czy to przede wszystkim tego, co piękne jest w Bieszczadach, chcielibyśmy pokazywać całemu światu i na pewno nie zapomnimy o tym. Będziemy kontynuować rok po roku.
0: Całość wydarzenia zwieńczył energetyczny godzinny koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Baciary.
4: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

Wakacyjne hity na poniedziałek. No proszę, cały czas wyczarowujemy coś specjalnego. Teraz też z listy naszych internetowych słuchaczy. Proszę, wakacje za granicą też z Trend Radiem. I to mi się podoba. Właśnie, przed nami Baila Bolero i Solid Bass. A ten poniedziałek wcale nie musi być nudny, zwłaszcza jeśli podkręcicie głośność swoich radioodbiorników. To cały czas poranek Trend Start, a do 11 mamy jeszcze dla Was kilka muzycznych perełek. Woo!

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 31 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży. Miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych. Miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki jazdy kategoria B i T. Miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej. Hipoterapia. Miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Instruktor nauki jazdy. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz. Miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii. Miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Instruktor nauki jazdy. Miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Ratownik medyczny. Miejsce pracy Biecz. Asystent międzykulturowy. Miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela. Miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy. Miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka. Miejsce pracy Ropa. Pedagog. Miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla. Miejsce pracy Gorlice. Asystent kas samoobsługowych. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy. Pomiarowy. Praca na terenie kraju. Spawacz. Miejsce pracy Szalowa. Ślusarz. Miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany. Miejsce pracy teren kraju. Pracownik robót wykończeniowych. Praca na terenie Niemiec. Murarz. Praca na terenie Niemiec. Zbrojarz. Pracownik ogólnobudowlany. Praca na terenie kraju. Glazurnik. Praca na terenie Niemiec. Konserwator elektryk. Miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy. Brygadzista. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant. Praca na terenie kraju. Elektryk. Praca na terenie kraju. Kucharz. Miejsce pracy Świetnica. Kelner. Miejsce pracy Rygietów. Pracownik pomocniczy gastronomii. Miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych. Praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG. Miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG. Praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG. Miejsce pracy Ropica Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych. Miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Stolarz meblowy. Miejsce pracy Biecz. Pracownik utrzymania czystości. Osoba sprzątająca. Miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E. Teren, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie. Tak gra Trend Radio.
1: Dzisiaj wielu z naszych radiosłuchaczy od samego ranka zadaje sobie pytanie, kto wymyślił, że weekend musi trwać tak krótko? Gdyby tydzień miał dwa weekendy i jeden poniedziałek, świat byłby lepszym miejscem podobno. No, na razie mamy to, co mamy. Głośniki na full i słuchamy. Michael Gray, The Weekend. Dla tych, którym weekendu za mało.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szansa na tańszą benzynę. Ropa tanieje po wypowiedzi Trumpa. Kolejarze ostrzegają, nie każdy bagaż można zabrać do pociągu. Furorę w Tatrach robią elektryczne busy nadmorskie oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanieje ropa po ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent USA oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy.
2: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
1: Mówi Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ważna aktualizacja w M-Obywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. O co chodzi, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Oświadczenie powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
1: Jeśli nie zrobimy tego do środy, czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Ukraińskie drony uderzyły w uniwersytet w rosyjskim Białgorodzie. Po ataku w budynkach uczelni wybuchł pożar. Według ukraińskich mediów na uniwersytecie miały być prowadzone prace związane z rozwojem i testowaniem dronów. Trafione zostało też centrum logistyczne firmy Wildberries w centralnej części Rosji. Kijów twierdzi, że celem były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie. Zdarzają się ekstremalne pakunki, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
4: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
1: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Elektryczne busy do Morskiego Oka są hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo, że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są dopiero w środę.
5: Konikiem byłoby drożej.
6: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
5: Super pomysł. Oby częściej i więcej.
1: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku.
7: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
1: Na razie nad Morskie Oko jeżdżą 4 elektryczne busy. W ciągu 3 tygodni zdobył 30 milionów fanów. Barwna postać piłkarskiego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Vozinha, wylądował w Chile, został przywitany jak król. Na lotnisku witały go setki kibiców nowego klubu Colo-Colo Santiago, z którym ma podpisać kontrakt. Vozinha ma 40 lat. Kilka miesięcy temu chciał kończyć karierę, a stał się właśnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy świata.
8: Dzisiaj w regionie termometry pokażą nam w okolicach 35-36 stopni Celsjusza. Taka temperatura prognozowana jest dzisiaj według synoptyków dla Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa czy Leska. Wiatr niekorzystny, porywy wiatru z południowego wschodu do 20 km na godzinę, ciśnienie 1012 hektopaskali. I właśnie tą prognozą pogody żegnam się już z Wami, dziękując za to poniedziałkowe spotkanie. Łukasz Michnal, kłaniam się i mówię dobrego dnia. Do usłyszenia.
9: Reklama.
10: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
9: Reklama 90 w 60.

0: dziesiątej
1: na was. Weekend, ale ten weekend był wyjątkowy, bo upalny.
2: Wyjątkowy, no mega gorący.
1: Ale żeście się wywakacjowali. Niektórym nawet nie potrzeba było wakacji specjalnie i urlopu brać.
2: No nie?
1: No oczywiście, są spełnieni. Jak na przykład Krystyna. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Krysiu, mimo iż spędziłaś większość tego czasu nad Soliną, to teraz jeszcze sobie wzięła tydzień wolnego.
2: No widzę.
1: Ale to już tak typowo pod działkę.
2: No, pani Krysiu.
1: Także działkowiczka.
2: Ja czekam na fotki. Co tam pani ciekawego ma też w ogródeczku?
1: W ogródeczku miłym.
2: No i pewnie,
1: tak.
2: Działka to jest to.

0: Trendy hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: Słuchajcie, otwieramy nową listę. No właśnie, 90 na godzinę.
2: I startujemy. Bardzo przyjemną zresztą.
1: Tak, i startujemy od takiego wyjątkowego szwedzkiego zespołu, który zasłynął wieloma hitami i na stałe wpisał się w naszą taką top of the top ramówkę muzyczną i radia, ale też i Polski, bo to Azo Bass.
2: I The Sign, tak. The Sign to też album, taką nosi nazwę, tej szwedzkiej grupy popowej z 93. No i był to taki debiutancki album zespołu w Ameryce Północnej, no i też w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Przeboje wyjątkowe, a na antenie Trend Radia kawałek podpowiedziany przez naszego rezydenta.
2: The Sound Lovers.
1: I oczywiście, słuchajcie, to włoski projekt, który od 96 roku jest z nami. Zespół otworzyli.
2: DJ Morella.
1: No właśnie, on się skończył później. Niestety. Roberto,
2: ale
1: również Santini.
2: Natalie Arts, German, Lugizamon i Phil J.
1: Tak, wszystko w 96 roku się udziało, jeśli chodzi o właśnie Surrender.
2: No właśnie, trzeba im przyznać.
1: Runaway.
2: Runaway.
1: Tak.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: Reklama.
2: Słuchasz Trend Radio.
3: Tak, Saturday Night. Wracamy do tego przeboju, ilekroć możemy, bo to jest naprawdę super kawałek z wyjątkowego singla, no nie?
4: No pewnie.
3: I najbardziej znane przeboje tej grupy, to wiesz, jakie są?
4: No właśnie ten, chociaż też poczekaj, Sexy Eyes na przykład.
3: O, no właśnie.
4: Też od Whitefield, bardzo popularna artystka, szczególnie w Danii. Także, moi drodzy, no, dobrze jej się wiodło, dobrze.
3: I dobrze się wiedzie na naszej liście 90 na godzinę.

0: Future Breeze.
1: How much can you take?
2: Tak, to też niemiecki projekt. Lubisz takie niemieckie rytmy? Bardzo takie...
1: Lubię, ale nie wszystkie.
2: Nieco mocniejsze.
1: Bo powiem ci, że te nowości niemieckie w ogóle do mnie nie trafiają.
2: Nie trafiają, ale nie. Te starsze tak.
1: Starsze bardziej.
2: Ania lubi rap, ja lubię właśnie muzykę taką śpiewaną, więc tutaj w Eurodance się razem dopełniamy i jakoś przełknie ona moje gusta, ja jej.
1: No, dokładnie.
2: I tak to funkcjonuje. Tak, jakoś... tak dajemy radę, tak pchamy ten wózek.
1: Pchamy ten wózek dalej. This is for my brothers and sisters. In 1991, we started a revolution. In 1997, we're still here. How much can you take?

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Ropa otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej za wodą w Ropie. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej od Kładki na rzece Ropa na granicy z Szymbarkiem w kierunku centrum miejscowości wraz z przebudową skrzyżowania, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
2: Przystępujemy do pierwszego etapu realizacji dużej inwestycji, bo cała jest oszacowana na około 19 milionów złotych. W tej chwili robimy 1/3 i mamy nadzieję, że również z tego funduszu pozyskamy środki w latach 2028-2029. Będzie przebudowywana droga, będzie budowany chodnik pieszo-rowerowy, również powstaną nowoczesne kanały technologiczne. W ogóle ten ciąg drogowy i ciąg rowerowo-pieszy nawiązuje do połączenia naszej gminy z gminą Gorlice, do tego, abyśmy mogli ścieżką pieszo-rowerową dojechać w zasadzie od Gorlic poprzez Szymbark aż do tutaj do siedziby naszej gminy, a w przyszłości chcemy ten ruch skierować w kierunku Klinkówki.
1: Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3,4 miliona złotych. W Iwoniczu-Zdroju wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, które mają poprawić bezpieczeństwo i uporządkować zasady poruszania się w jednej z ważniejszych części miejscowości. Nowe rozwiązania pojawiły się już na placu Oczki. Wprowadzone rozwiązania mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa, a jednocześnie pomóc w lepszym uporządkowaniu ruchu pojazdów i pieszych w tej części Iwonicza-Zdroju. W najbliższym czasie nowe rozwiązanie ma objąć także skrzyżowanie Alei Słonecznej z ulicą Księdza Jana Rąba i Iwoniczu-Zdroju.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami już po raz 13 przeprowadzi w Gorlicach szereg wydarzeń w ramach Tygodnia Pozytywnych Inicjatyw. W tym roku projekt zrealizowany zostanie od 3 do 7 sierpnia, a wydarzenia dnia odbywać się będą na boisku MZS nr 5. Ważnym punktem programu będzie profilaktyka uzależnień oraz wsparcie dzieci i młodzieży w walce z depresją oraz niskim poczuciem własnej wartości. Prowadzona będzie także kampania profilaktyczna No Promil, No Problem pod hasłem Dobre relacje lubią bezpromilowe klimaty oraz różne warsztaty i pogadanki w temacie profilaktyki uzależnień. Głównym elementem akcji No Promil, No Problem jest zbieranie deklaracji odpowiedzialnego świadka, pasażera.

0: codziennie w godzinach 10.30, 12.30 oraz 15.30, 18.30 odbywać się będą różne zajęcia i atrakcje dla dzieci. Wieczorami od godziny 19.30 będzie prowadzony klub młodzieżowy Kontrast. Wszystkie atrakcje dostępne będą za darmo. W sobotę 15 sierpnia Park Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka w Dębicy stanie się miejscem wspólnego śniadania na świeżym powietrzu. Wydarzenie będzie okazją do integracji mieszkańców, degustacji lokalnych produktów oraz aktywnego rozpoczęcia dnia. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli skorzystać z bogatej oferty kulinarnej przygotowanej przez lokalnych wystawców. Na stoiskach dostępne będą produkty regionalne oraz propozycje przygotowane przez dębickie piekarnie, kawiarnie, cukiernie i restauracje, promujące lokalne smaki i wyroby. W programie wydarzenia znalazła się sesja pilatesu prowadzona przez instruktorki z Miętą Pilates, która będzie okazją do wspólnego rozpoczęcia dnia w aktywny sposób.
1: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
5: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
6: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Taler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
7: Reklama.
8: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
9: Max Getaway. To już teraz gramy naprawdę wyjątkowo, klubowo i tak, wiecie, jak przystało na dobre lata 90.
10: No to play.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Intermission pojawia się niemiecki, a tak, eurodance'owy zespół. No, powiem szczerze, że Intermission tym hitem zdobył naprawdę bardzo wysokie lokaty na, słuchajcie, notowaniach list przebojów.
2: Oj, bardzo.
1: Gdybyśmy prowadzili teraz retrolistę, pewnie głosowalibyście na niego bardzo mocno.
2: I na pewno
1: mocno
2: byłby na jedynce.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo. Reklama.
1: Sexy, sexy lover. No, ten i oczywiście tak, oj, ten przebój, który słuchamy podczas różnych okolicznościówek. Myślę, że ten kawałek zdobywa wasze serca. Moje zdobył już dawno temu.
2: No wiesz co, tak pięknie to
1: dawno temu
2: ja
1: zdobył.
2: Nie mogę nic powiedzieć.
1: Poważnie.
2: Innego, serio.
1: Jak nie tańczę, to na tym wychodzę.
2: To pokaż te ruchy.

0: this a dream?
1: Trendy radio na wakacjach.
2: Doktor Alban.
3: Long time ago. Nie wiem, czy mówiłem ci kiedyś, że ja bardziej ten kawałek cenię, aniżeli na przykład...
2: No Marcin, dasz radę. No,
3: it's my life.
2: Wysłuch się. Co?
3: No.
2: Żartujesz.
3: Naprawdę, ciężko mi to było powiedzieć, bo tamten jest podobno...
2: No kurde, Marcin, takie wyznanie.
3: Night, ale nie, jest po prostu dla mnie bomba. Dlatego chciałbym też trochę was zarazić. Long time ago, już teraz
2: no
3: na
2: to w takim razie zarażamy.
3: I słuchajcie, wersja oryginalna. To musowo.

0: Dzięki za dziś, pozdrawiam Buziaki. Gorąco. To są przeboje, które wracają no jutro, pewnie. A my tak rozpoczynamy tydzień. Pamiętajcie, nice. Korzystajcie, bo wakacje pół metra.
1: No niestety.
0: Co tam?
1: Okropnie to brzmi.
0: Okropnie to brzmi,
1: no,
0: nie?
1: Zaraz
0: nie mówimy tak w ogóle, a to jeszcze ile wakacji człowieku.
1: No
0: ale w ogóle nie kończą
1: wiesz,
0: się. Nie wiem, czy
1: w ogóle
0: się skończą, ale będzie.
1: Chciałabym, żeby wakacje trwały.
0: Ale może przyspieszy, że...
1: Myślisz?
0: No widzisz, że mruczę.
2: Senti, allora dammi la tua mano, ti farò.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest postępowanie z urzędu w sprawie ataku na Ukrainkę w Bydgoszczy. Ruszają kontrole prędkości na drogach w całej Europie. Po kryzysie w Ceucie państwa unijne wracają do rozmowy o ochronie granic. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jest postępowanie wszczęte z urzędu. Policja wszczęła je, mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat. Chodzi o atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. W weekend w centrum miasta mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce kobietę, opluł ją, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do jej narodowości. Policja szuka sprawcy, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
2: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na trenerze.
1: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. A to już kolejny atak na Ukraińców. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu 3 mężczyzn brutalnie pobiło młodą ukraińską parę. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących prędkość, tak zwanymi suszarkami. Rusza akcja Prędkość na drogach w całej Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
3: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
1: Akcja potrwa do niedzieli. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dziś wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, po tym jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, postulują politycy PiS-u, mówi europoseł PiS-u Tobiasz Buchański.
4: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
1: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
5: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
1: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia wydanego w sprawie firmy Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W apelacji jest również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. W Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił przy słonecznej pogodzie o 10.30 ze skweru Kościuszki. Listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Kolarze dotrą dziś do Koszalina. To trasa licząca 234 km po drodze Kartuzy, Bytów, Polanów i Góra Chełmska.
6: Ale mamy piekarnik, 35 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W tym temacie niewiele zmieni się również w nocy, odrobinę chłodniej, bo na termometrach 19 stopni. Jutro, upalnie, 38 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w środę pełne słońce i uwaga, 40 stopni. Uważajcie na siebie i dbajcie w tym gorącym czasie. W nocy nieco chłodniej, bo 22.
7: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Granie na żądanie.
11: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
6: Tak narzekaliśmy, nie? Że ale zimno, nieprzyjemnie. No i proszę, ale mamy temperatury, także dziubasy, witam was serdecznie. Gorąco również, ale tu bardziej chyba wewnętrznie. Piszcie śmiało, co tam porabiacie, jak wam mija, no właśnie ten półmetek wakacji, bo tak naprawdę jeszcze miesiąc i witamy się z jesienią, chociaż dobra, ja nawet o tym nie chcę jeszcze myśleć. Cieszmy się tym, co mamy, ale pamiętajcie o tym, żeby odpowiednio się nawadniać, bo naprawdę temperatury robią swoje. Dobra, zapraszam, 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, lecimy.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Pozdrowienia od grillowej ekipy dla rezydenta Marcina Rogali. Prosimy o utwór Boys. Ostatni dzień, ostatnia noc. O, jak słodziaśnie. Marcin, dawno nie było pozdrowień właśnie dla ciebie. Także to jest chyba strzał w dziesiątkę. Marcin na pewno się ucieszy. Panie i panowie, no to dajemy na full.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów.
1: Tak, smak i zapach pomarańczy dla ukochanej żonki Karoliny od Roberta. Oj, Karola na pewno się ucieszy. Pozdrawiam was mega, mega serdecznie. No i lecimy z takim hiciorem. No ja już czuję ten zapach w powietrzu, ale chyba bardziej w zimie, nie? Te pomarańcze nam się kojarzą. Chociaż no nie, niekoniecznie, bo włoskie wesela to pomarańcze muszą być.

Kolejna dedykacja tym razem dla Marty od Adriana. Klasik, ja dla ciebie, ty dla mnie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Martusia, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, bo jest najważniejsze. Uśmiechu, miłości, no i samych przyjemności w życiu. Do Adriana też machamy. No i oczywiście udanego dzionka. Play.

O nie, jak to brzmi okropnie. Pozdrowienia dla Mirosława, któremu szef przesunął urlop. Baciary, nie lubię swojej roboty. Oj, Miruś, będzie dobrze na pewno, z tym, że no... Późniejszy termin. Może tam nikt w domu się nie obrazi, co? No, ale wiadomo, no. Wiadomość mega irytująca musiała być. No, miejmy nadzieję, że jakoś... jakoś to będzie. Jeszcze znajdą się w tym pozytywy, co? No, oby. Baciary już teraz na naszej antenie.

0: narzędzi służących uporządkowaniu rozdrobnionych działek, poprawie ich układu przestrzennego oraz zapewnieniu lepszego dostępu do gruntów rolnych. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne gospodarowanie terenami, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi obszarów wiejskich, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
1: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej.
0: Zgodnie z zawartą umową, wykonanie założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa ma zostać zrealizowane do 30 listopada. Jasielska lecznica znalazła się na skraju przepaści finansowej. Rosnące od 2020 roku koszty kadrowe, inflacja oraz niewystarczające rekompensaty z NFZ i budżetu państwa doprowadziły do utraty płynności finansowej placówki. 135 milionów złotych wynosi całkowita strata szpitala. 13 milionów złotych to kwota natychmiast wymagalnych zobowiązań. Wielomiesięczne opóźnienia w płatnościach blokują bieżące regulowanie rachunków za leki, materiały i badania. Jedynym sposobem na uspokojenie sytuacji i spłatę najpilniejszych długów jest kredyt w wysokości 20 milionów złotych. Główny księgowy szpitala Jacek Czyżowicz przyznaje, że program restrukturyzacji będzie opierał się na drastycznych oszczędnościach. Zapowiedział wprost, że plan naprawczy wymusi rozwiązanie umów o pracę z częścią personelu.
2: Niestety są to kwoty, które z miesiąca na miesiąc narastają. Szpital we własnym zakresie nie jest w stanie regulować wszystkich zobowiązań wynikających z dostawy materiałów, leków, środków płatunkowych, dostawy usług, opisywania badań, wykonywania badań, na przykład histopatu. Nie jesteśmy w stanie sami to regulować ze względu na to, że od 2020 roku koszty kadrowe z roku na rok rosną, a niestety budżet państwa nie daje nam środków finansowych na pokrycie 100% wzrostu wynagrodzeń.
0: Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu doszło do ostrej wymiany zdań między dyrekcją a samorządowcami. Radni zablokowali automatyczne przyznanie kolejnego wsparcia.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: Wczoraj plac nad Osławicą w Komańczy stał się kulturalnym sercem pogranicza. Wszystko za sprawą 29. edycji spotkań przygranicznych Polski i Słowacji. Wydarzenie zorganizowane przez wójta gminy Komańcza oraz Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów, oferując bogaty program artystyczny oraz masę bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Tegoroczny program charakteryzował się ogromną różnorodnością, łącząc lokalny folklor, animacje dla dzieci oraz mocne rockowe brzmienia, mówi Paweł Ryż, zastępca wójta gminy Komańcza.
4: 29. naprawdę wspaniałe spotkania przygraniczne. Po raz kolejny widzimy, że pogranicze polsko-słowackie żyje. Staramy się z naszymi sąsiadami ze Słowacji wspólnie świętować ten dzień. Ale oprócz tego, że świętujemy, również współpracujemy. Współpraca jest na poziomie samorządowym, ale współpraca również jest pomiędzy jednostkami OSP, ale również naszych kół gospodyń wiejskich. Wymieniamy się doświadczeniami, staramy się razem współpracować w pewnych materiach. Także temu te spotkania również służą. Jak zawsze moc atrakcji, moc świetnych zespołów. Jak dzisiaj i pogoda dopisała, i frekwencja, także cieszymy się, że możemy się tutaj spotykać, wspólnie świętować. No i już dzisiaj, powiem szczerze, planujemy te 30 w przyszłym roku jubileuszowe spotkanie przygraniczne. Mamy już w zanadrzu pewne atrakcje, ale o tym na pewno później. No z tego, co mówią uczestnicy tych imprez, na pewno atmosfera jest niesamowita, bardzo rodzinna, naprawdę piknikowa. Wszyscy się spotykają. pracują, rozmawiają i jest, są i goście z zagranicy, są gości z całej Polski, więc też niektórzy nam opowiadają, że czekali cały rok, żeby tu przyjechać. Także taka różnica jest między właśnie nami a sąsiadami, aczkolwiek nie konkurujemy z innymi gminami, chcemy mieć swój lokalny produkt, swoją markę.

0: markę rozpoznawalną, czyli spotkania przygraniczne.
1: Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się darmowe atrakcje dla dzieci, w tym gigantyczne dmuchane zamki oraz uwielbiane przez maluchy przekąski, chrupiący popcorn i słodka wata cukrowa. Swoją ofertę zaprezentowały także koła gospodyń wiejskich.
2: My jesteśmy przedstawicielkami koła gospodyń z Tarnawy Górnej. Na dziś festynie w Komańczy przygotowałyśmy pierogi ruskie oraz pierogi z kapustą. Były także gołąbki z ziemniaczane oraz z kaszą oraz mięsem. Przygotowałyśmy także lemoniadę, która dzisiaj w upalny dzień bardzo się sprawdziła. Były także swojskie przetwory, ogórki, różnego rodzaju syropy. Ale jak najbardziej muszę powiedzieć, że tutaj pierogi to jest jednak fenomen naszego Podkarpacia, także zeszły pierwsze.
3: Miałyśmy pierogi z kapustą i z ziemniakami, miałyśmy bigos. Najbardziej popularne cieszyły się gołąbki z ziemniakami. Przepyszne, z boczkiem w środku, doprawione na maksa, także były bardzo smaczne, barszyk czerwony i cieszył się bardzo dużą popularnością.
1: Prawdziwa eksplozja energii nastąpiła jednak wieczorem, kiedy scenę przejęły gwiazdy wydarzenia. Jako pierwszym mocnym uderzeniem publiczność rozgrzał zespół Redlin. Finał imprezy należał do formacji Łydka Grubasa, która swoimi energetycznymi rockowymi riffami i charakterystycznym występem porwała tłum do wspólnej zabawy.
4: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
12: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ale superaśnie zagramy More Than a Feeling. Pozdrowienia dla Jurka na wakacjach. Jurku, to ja czekam na info, gdzie się urlopujesz. No i dobrze, trzeba korzystać, pogoda jest prześwietna. Ale no, bez nakrycia raczej bym nie wychodziła. No i bez dobrego kremu z filtrem obowiązkowo. No i z butelką wody. Dbajcie o siebie w tym czasie.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3,25 zł za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Proszę o piosenkę Bałkanica dla świętującej od tygodnia mojej przyjaciółki Gosi, Natalia. Ale cudownie to czytać, że właśnie korzystacie z wakacji, świętujecie, dobrze się bawicie. No i to jest właśnie, moi drodzy, cały sens wakacji. No to play.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Pozdrowienia dla drugiej zmiany. Tęsknimy za wami, jak macie nas zastąpić. Marek z resztą ekipy, miły pan. Coś wybierzemy z repertuaru na pewno. No, tak to jest, nie? Jak ktoś ma przyjść nas zastąpić, no to się cieszymy, no bo my możemy trochę dychnąć. No i jest taka fajna zmiana. No, to chyba motywuje do działania, co? No, mam nadzieję, że tam dobrze żyjecie ze sobą wszyscy. Play, coś wybiorę.

Bye, bye, bye. Ja uciekam, do usłyszenia i życzę oczywiście udanego dzionka. Filip Waćkowski przejmuje antenę. Słonecznie, buziole.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na oszustów po serii cyberataków na komunikatory internetowe. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przed nami kolejna fala upałów. Dorota Werdycka. Po fali ataków na komunikatory wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by każdy podejrzany link traktować jak czerwone światło na skrzyżowaniu i zgłaszać go do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Ofiarą ataku padł ostatnio m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania. Mówi minister Gawkowski.
2: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
1: Minister Gawkowski przypomina, że Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku odnotowano 270 tysięcy takich incydentów. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Większość z nich utonęła. Podały władze tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych. W szpitalach jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwa noworodki, które się w nich urodziły. Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i w piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Już w piątek wieczorem około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka. Kolejna odsłona upalnego lata są ostrzeżenia przed upałami sięgającymi prawie 40 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji. Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia wprowadza stan zagrożenia w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. W Polsce pojawiają się problemy z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
3: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych, tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
1: Według ministra energii Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
4: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
1: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejsze będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. Michał Waszkiewicz.
5: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Zhao. Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Żążą z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4.
1: Na dokończenie spotkania dziś wieczorem.
6: Poniedziałek i wysokie temperatury nie odpuszczają. Dzisiaj okolice 33-34 stopni w cieniu. I to zarówno w Tarnowie, Gorlicach, Jaśle, Krośnie czy Sanoku. Jutro nawet 36.
7: Reklama.
8: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Castorama!
6: Teoria
2: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
9: Poniedziałkowe popołudnie, jesteśmy już po 13. To druga zmiana w Trendy Radio. Oczywiście będziemy mówić o tym, co w regionie. Będziemy zaglądać też do sportu, do popkultury, ale przede wszystkim grać mnóstwo wakacyjnych brzmień. Teraz Junior i Zakręcone lato.

Trzeci dzień sierpnia, imieniny obchodzą Lidia i Nikodem. To są imiona, które obecnie zyskują bardzo dużą popularność, jeśli chodzi o nadawanie noworodkom, no ale też kilkadziesiąt lat temu były bardzo popularne. Wszystkiego najlepszego. Słońce wstało o 4:59, no za moment to dzień będzie rozpoczynał się po 5:00. Zajdzie natomiast o 20:34, co oznacza, że dzień jest już krótszy od najdłuższego o 1:21. Ale do końca lata to jeszcze naprawdę sporo czasu, równiutko 50 dni. Wracamy do muzyki i gramy wam trendy, hity. Oczywiście na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. No i sprawdźmy jeszcze tradycyjnie, kto ze znanych osób urodził się właśnie konkretnego dnia. 3 sierpnia 1901 roku przyszedł na świat prymas tysiąclecia, czyli Stefan Wyszyński. Natomiast jeśli chodzi o polityków, to właśnie 3 dnia sierpnia urodziło się dwóch bardzo skrajnie, że tak powiem, nastawionych do siebie polityków, czyli Jerzy Urban w 1933 roku i Antoni Macierewicz w 1948. Powracamy do muzyki, a za moment ekspres informacyjny w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu jasielscy funkcjonariusze przyjęli kilka zawiadomień dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia cudzej rzeczy, do których doszło w Kołaczycach. Policjanci, którzy pracowali nad tymi sprawami, ustalili, że związek z tymi przestępstwami może mieć ten sam mężczyzna, 22-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego. Młody mężczyzna najpierw ukradł rower, pojechał nim na jeden z parkingów, gdzie zniszczył 3 samochody, a do kolejnych dwóch się włamał, zabierając ze środka tester diagnostyczny oraz plastikowy schowek. Następnie uszkodził jeszcze szyby w drzwiach wejściowych do jednego z lokali. 22-latek został zatrzymany. Funkcjonariusze odzyskali także skradziony rower. Mieszkaniec powiatu jasielskiego usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. 22-latka mogą teraz czekać surowe konsekwencje, o których zadecyduje sąd. Od dzisiaj w trasę wyruszy darmowy autobus po ulicy Wałowej w Tarnowie. Będzie kursował przez 2 miesiące, od poniedziałku do niedzieli, po centrum miasta. Linia będzie oznaczona numerem 55. W sumie przewidziano codziennie 20 kursów. Darmowy czerwony autobus, nawiązujący kolorystycznie do tramwaju na ulicy Krakowskiej, będzie rozpoczynał swój kurs na pętli przy ulicy Pułaskiego, a potem pojedzie ulicą Krakowską w górę aż do ulicy Wałowej. Następnie przejedzie całą Wałową do ulicy Lwowskiej, gdzie skręci w lewo i skieruje się do ronda. Dalej zawróci ulicą Starodąbrowską, Kołątaja, Bernardyńską, po czym skręci w prawo obok siedziby Zarządu Dróg i Komunikacji w ulicę Szeroką, by ponownie wjechać na ulicę Wałową. Z niej autobus pokieruje się w dół ulicą Targową, następnie ulicą Najświętszej Marii Panny, skręci w ulicę Narutowicza i dojedzie ponownie do ronda przy ulicy Krakowskiej. Stamtąd pojedzie już prosto na pętlę przy ulicy Pułaskiego.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Z takimi konkurencjami mierzyli się zawodnicy na niedzielnych zawodach sportowo-pożarniczych w Skołyszynie. Zawody były rozgrywane w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz w kategorii A, czyli mężczyzn, mówi zastępca wójta gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski.
3: W zawodach sportowo-pożarniczych w gminie Skołyszyn udział wzięły drużyny MDP oraz OSP z terenu gminy Skołyszyn. Zawody przebiegały w bardzo dobrej atmosferze, przebiegały sprawnie. Komisja sędziowska dbała o to, aby te zawody przebiegały tutaj bezproblemowo i zakończyły się zgodnie z przepisami.
1: Szczególnie widowiskowe było ćwiczenie bojowe, mówi Stanisław Święch, prezes oddziału gminnego ZOSP w Skołyszynie.
4: Ćwiczenia bojowe polegają na zbudowaniu linii sawnej, podpięcie do motopompy, wrzucenie linii sawnej do zbiornika z wodą oraz rozwinięcie linii głównej z dwóch odcinków węża W75 do rozdzielacza i później zbudowanie dwóch linii gaśniczych z dwóch po dwa odcinki węża W52. I zadaniem jest przewrócenie pachołków 4 sztuk oraz obrócenie tarczy na końcu ćwiczenia bojowego.
1: W zawodach zwyciężyła drużyna OSP Święcany, a w kategorii młodzieżowej MDP Bączal Dolny.
0: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
5: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.

Zrobił to chłop, to zrobił Bartłomiej Kubkowski. Przepłynął Bałtyk w pław. Jako pierwszy człowiek w historii zajęło mu to 55 godzin. Bez snu, bez przerwy, cały czas płynąc, wystartował ze Szwecji, a dopłynął do Dziwnowa. Przez cały czas podczas jego wyczynu zbierano pieniądze dla fundacji Cancer Fighters. Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław.

0: Trendy Radio.
1: Wybijamy
0: trendy, brzmienie.
1: Wszechczasów
0: dla Ciebie. Reklama.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Love.
1: Słuchajcie, oszustwa na Facebooku, na kradzieże konta, wyłudzenia blika i tak dalej, to jedno, ale MSWiA normalnie ostrzega przed nowym oszustwem, tym razem na WhatsAppie. Oszuści przejmują konta i wysyłają wiadomości do znajomych nie o blika, a o prośbę o to, żeby zagłosować w konkursie. No bo na przykład ich córka bierze w czymś udział, albo oni sami, tutaj masz link, zagłosuj na mnie, dzięki wielkie, hej. No i wtedy faktycznie po takim zagłosowaniu ktoś wygrywa. Oszust naszą kasę z konta.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest alert przed opałami również trzeciego stopnia dla południa Polski. Przybywa zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W pierwszy poniedziałek sierpnia wszystkie morskie kąpieliska zdatne do kąpieli. Dorota Wardecka. Upały znów w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniem drugiego stopnia przed upałem. Ale w tych regionach jest też alert trzeciego stopnia, to w części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie z pożarami i suszą, zmaga się Europa. Węgrzy z obawą patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Paksu. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu, w czasie gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
1: Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego z 32 łóżkami. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia rzecznik placówki Marcin Janczylik.
3: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto. Stąd trudna decyzja, ale zawieszeniu działalności oddziału.
1: 10 pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala. 4-krotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1413 przypadków choroby. W tym samym czasie rok temu było ich nieco ponad 360. Woda na wszystkich kąpieliskach nad morzem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17 do 20 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje tylko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 km do przejechania. Ruszyła 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. O szczegóły Michał Waszkiewicz.
4: Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą m.in. przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kocierz. Walka o zwycięstwo powinna się jednak rozstrzygnąć na dwóch ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat.
1: A Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Trzeba pić dużo wody i pamiętać o kremach z filtrem, no i za dużo w tej temperaturze nie przebywać się na zewnątrz. Nadal upały, 33-34 stopnie w cieniu i to od Sanoka przez Krosno, Jasło, Gorlice, Dębice, Potarnów. Nasz region jest dzisiaj najcieplejszym miejscem w kraju i tak też będzie jutro, bo we wtorek nawet 36 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
2: Reklama.
6: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Kilka minut po 14, czyli część z was pewnie już zdążyła skończyć pracę, wejść do samochodu i włączyć radio. No dzień dobry po południu, kochani. Dzień dobry, towarzyszymy wam i w pracy, i w drodze do pracy z mnóstwem wakacyjnych brzmień. Teraz Ines i Przeznaczenie.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Czyją twórczość będziemy wam prezentować tym razem? Ikony. Ikony polskiej piosenki Maryli Rodowicz. I niewielu wie, ale Maryla Rodowicz w młodości trenowała lekką atletykę w barwach Kujawiaka Włocławek ze swojego rodzinnego miasta. Miała do wyboru albo jechać na festiwal debiutów w Opolu, albo na Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce do Szczecina. Pojechała do Opola, no i to się okazuje był strzał w dziesiątkę. Teraz Maryla Rodowicz i Remedium.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257 WMW Motocenter, ulica 17 stycznia, Jasło.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
1: Reklama.
5: Two ships in the night.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk wpław. Jakkolwiek to nie brzmi, brzmi to po prostu kosmicznie. No Bałtyk wpław kraulem 55 godzin bez żadnego snu, walcząc z temperaturą, z prądami morskimi, z falami niejednokrotnie, no ale się udało. Wielki wyczyn, wyjątkowy wyczyn, chociaż z drugiej strony brzmi jak ojciec, który opowiada o swojej drodze do szkoły w młodości, nie?

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Spowolnienia zdarzają się przed rondem Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu ulic Bony i ulicy Przemyskiej. Troszkę wolniej na ulicach Lipińskiego oraz na wyjeździe w stronę Zagórza. Krośnie noga z gazu na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Rzeszowskiej oraz Legionów Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Uważajmy bardziej na

0: Latek przebywał na placu zabaw wraz z dwoma rówieśnikami i 14-letnią koleżanką. W pewnym momencie postanowili wykorzystać hulajnogi elektryczne w celu zwiększenia prędkości obrotowej karuzeli. 11-latek usiadł na środku karuzeli, a następnie nastolatkowie przyłożyli do karuzeli koła rozpędzonych hulajnóg elektrycznych. Pozwoliło to na osiągnięcie znacznie większej prędkości obrotowej niż jest to możliwe podczas prawidłowego korzystania z tego urządzenia. W wyniku tej zabawy nastolatek wypadł z karuzeli na twarde podłoże. Na miejsce została wezwana załoga ratownictwa medycznego. Chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala. Brzozowscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. O sprawie zostanie powiadomiony także sąd rodzinny. Rusza przebudowa drogi powiatowej w Bajdach. W piątek przekazano plac budowy wykonawcy, co oznacza oficjalny początek realizacji inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Jaszczew-Wojaszówka, polegająca na budowie utwardzonego pobocza w miejscowości Bajdy na długości około 462 metrów. Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, poszerzenie jezdni, budowę utwardzonego pobocza o szerokości od metra do 1,5 metra po lewej stronie drogi, wykonanie biało-czerwonego przejścia dla pieszych, wymianę barier drogowych oraz utwardzenie zjazdów do posesji. Prace potrwają do października bieżącego roku. W tym czasie kierowcy i mieszkańcy muszą się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Wartość zadania wynosi około 1 100 000 zł. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu powiatu przy wsparciu gminy Wojaszówka, która przeznaczyła na ten cel 320 000 zł. Od 13 sierpnia w Krośnie zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Bohaterów Westerplatte. Zmiana wprowadzona zostanie na czas robót związanych z przebudową linii kolejowej LK108 Jasło-Nowy Zagórz. Ulica Lwowska nie zostanie zamknięta. Ograniczenia obejmą ulicę Bohaterów Westerplatte, gdzie prowadzone będą działania związane z modernizacją linii kolejowej. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i przygotować się na możliwe zmiany w organizacji ruchu.
1: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
2: Drugi dzień jubileuszowych 30 targów Agrobieszczady upłynął pod znakiem regionalnych tradycji, kulinariów i dynamicznych występów artystycznych. Niedzielne świętowanie rozpoczęło się od porannych prezentacji zwierząt, podczas których wyłoniono najładniejsze stawki owiec i kóz, a także nagrodzono najmłodszego opiekuna wystawy. Przez niemal cały dzień zwiedzający chętnie odwiedzali liczne stoiska promocyjne i tematyczne. Swoją obecność mocno zaznaczyli leśnicy na stoisku Lasów Państwowych, a bieszczadcy twórcy oraz lokalne gospodarstwa prezentowali unikalne produkty i regionalne rękodzieło. Czas umilały liczne występy zespołów ludowych, które towarzyszyły gościom podczas spacerów po terenie targów. Popołudnie zdominowały oficjalne podsumowania i ceremonie wręczenia nagród, mówi Czesław Gawłowski, sekretarz powiatu leskiego.
3: Agrobieszczady mają w tym roku 30 lat, a więc jubileusz. Przechodziły różną taką metamorfozę organizacyjną. Natomiast dlaczego tak cieszą się zainteresowaniem? Ponieważ przez wiele lat, ja osobiście organizuję Agrobieszczady przez 18 lat, doprowadziliśmy właśnie, że stała się to nie impreza lokalna, a regionalna. Tutaj biorą udział również instytucje wojewódzkie, między innymi Urząd Marszałkowski. Dwa konkursy organizuje KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z tym nie jesteśmy takim organizatorem samotnym, tylko mamy współorganizatorów, te właśnie instytucje państwowe. Natomiast jeżeli chodzi o wystawców, to przyjeżdżają do nas wystawcy z niemal pół Polski. To jest taka linia Zabrze, Radom, Radzeń i Podlaski na południowy wschód do tej linii.
2: Uczestnicy mogli wziąć udział w praktycznych warsztatach kulinarnych. Ostatnim akcentem oficjalnej części było ogłoszenie wyników na najciekawsze stoisko wystawowe oraz uhonorowanie hodowców zwierząt, mówi Wojciech Stelmach, starosta leski.
4: Spojrzeliśmy ze sceny całe tutaj pole, na którym znajdują się wszystkie namioty. Mnóstwo ludzi. Ciężko było spojrzeć, gdzie jest po prostu wolne miejsce. Jeżeli chodzi o całe wydarzenie, przepiękne. Cieszę się z tego, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Czy my jesteśmy głównym organizatorem, więc na pewno będziemy organizować kolejne edycje. 30 lat za nami. Na pewno wymaga to pewnych modyfikacji. Będziemy chcieli

0: rozwijać, aby jak najwięcej tych naszych producentów lokalnych, czy to żywności, czy to przede wszystkim tego, co piękne jest w Bieszczadach, chcielibyśmy pokazywać całemu światu i na pewno nie zapomnimy o tym, będziemy kontynuować rok po roku.
1: Całość wydarzenia zwieńczył energetyczny godzinny koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Baciary.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
8: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Na pewno słyszeliście o tym, że od sierpnia w Polsce woda w restauracjach do dania, do zamówienia ma być darmowa. Takie coś działa w zasadzie w większości chyba państw świata i to nie narzucone przepisami, tylko tak po prostu z dobrych manier. No jednak w naszym przypadku rząd postanowił się wycofać i nie, od 15 sierpnia darmowej wody w restauracjach nie będzie. Znaczy się, byłem ostatnio i fakt faktem, darmowa woda była. Dla psów. I ja musiałem zapłacić 10 zł dla siebie.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowe ogłoszą pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, pilarz drzew, bukowstwo, elektromechanik, załóż, magazynier, Sanok, nauczyciel, Sanok, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok, operator suwnicy jezdnej, Sanok, pracownik gospodarczy, Sanok, pracownik obsługi, Sanok, pracownik produkcji, Sanok, referent do spraw księgowości, Krosno, robotnik budowlany, Sanok, osoba sprzątająca, Sanok, sprzedawca, Lesko, śliwierz szkła, Sanok, ślusarz, pracownik produkcji, Sanok, tobiasz szkła, Sanok. Dziękuję.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Reklama. Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
3: Reklama.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do początku XXI wieku. 3 sierpnia 2003 roku na szczycie Blue Central i Sean Paul, tak? Ten Sean Paul, na którego koncercie było kilkaset tysięcy ludzi w naszym kraju tydzień temu. U nas nie trzeba stać w wielkiej kolejce. Nie trzeba się taplać w błocie, żeby usłyszeć Seana Paula. Wystarczy włączyć drugą zmianę w Trendy Radio. Proszę bardzo. Klasyk.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja szuka sprawcy napaści na Ukrainkę w centrum Bydgoszczy. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Zwrot ma być na kartę. Dorota Wertycka. Policja szuka sprawcy. Postępowanie wszczęła z urzędu. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Wynarska.
2: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
3: Policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
2: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia.
1: Polscy strażacy w Hiszpanii walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
4: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
1: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
5: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
1: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białowęce i w Zamościu. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez Sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może się skończyć zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
6: Prawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
1: A od 1 lipca w aplikacji mObywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 kilometrów linii brzegowej od Dźwierzyna po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Gorąco, a jak będzie w kolejnych dniach? W nocy nawet 20-21 stopni na plusie. Tropikalna noc. Jutro 36 w cieniu w Sanoku czy Krośnie, 37 w Jaśle i Tarnowie, a w kolejnych dniach środa nawet 38 w cieniu, w czwartek znowu 36. Ochłodzenie przyjdzie dopiero w weekend.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
8: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9.
1: Parę minut po 16:00. Nie zatrzymujemy się, nie zwalniamy tempa. Poniedziałkowe popołudnie. No i czekamy, aż zrobi się trochę chłodniej, nie? Teraz Bonnie M. Rivers of Babylon. Karaibskie brzmienia, ale tekst inspirowany, uwaga, psalmami biblijnymi.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 31 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Kierownik robót instalacji sanitarnej. Miejsce pracy teren kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży, miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki jazdy kategoria B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Biecz. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Pracownik robót wykończeniowych, praca na terenie Niemiec. Murarz, praca na terenie Niemiec. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glazurnik, praca na terenie Niemiec. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Świetnica. Kelner, miejsce pracy Rygietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Lepica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Lepica Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Pracownik utrzymania czystości, osoba sprzątająca, miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, teren, praca na terenie kraju oraz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
5: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno. Ulica Witosa 2A.
3: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radio. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Maryla Rodowicz to artystka, którą prezentujemy wam tym razem, mimo tego, że wiek słuszny, ale nie będziemy pani Maryli wypominać, to świetnie potrafi współpracować z najmłodszymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel z naszego regionu. Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel i najnowsza wersja klasyka, Damą Być.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Wojska Polskiego i Bohaterów Westerplatte w Krośnie doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Jak wstępnie ustalono, kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem marki Honda i doprowadził do zdarzenia. Do szpitala została przewieziona jedna osoba. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Podkarpacie to jeden z najbardziej malowniczych i autentycznych regionów Polski. Zachwyca dziką przyrodą, bogatą historią oraz wyjątkową architekturą. To idealny kierunek na weekendowy reset oraz na dłuższy urlop. Gdzie można się wybrać? Mówi Beata Wygonik-Wronka, przewodniczka Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
2: Urokliwe, malownicze Bieszczady i to o każdej porze roku. One są inne. I Bieszczady oczywiście i te szlaki wspaniałe na pewno nie skarżą się na brak turystów, a wręcz jest nadmiar turystów właśnie w Bieszczadach. Natomiast mamy też urokliwe, niższe, Beskidy Niskie. Natomiast jeżeli ktoś uwielbia wodę, to mamy tak zwane Bieszczadzkie Morze, czyli Jezioro Solińskie. Natomiast dla tych osób, które preferują, nie wiem, technikę na przykład, no

0: Te obiekty dzielą się na w pełni odrestaurowane zamki muzea oraz malownicze ruiny idealne na spacery. Kolejną edycję Dnia Dobrego Sąsiada organizuje Rada Osiedla Koszyce w Tarnowie. Będą loty balonem, dmuchańce dla dzieci i zabawa taneczna. Wydarzenie zaplanowano w sobotę 15 sierpnia na Placu Rekreacyjno-Sportowym imienia Kusocińskiego. W ramach sąsiedzkiej integracji przygotowano szereg atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W programie znalazły się loty balonowe, koncert Studia Rocka, zabawa taneczna z DJ-em. Najmłodsi będą mogli poskakać na dmuchańcach, wziąć udział w konkursach z nagrodami oraz zabawie z animatorami. Wydarzenie finansowane jest z budżetu miasta Tarnowa.
1: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
1: Reklama.

Wróćmy sobie jeszcze do tego, co działo się w weekend. Co działo się w weekend w sporcie. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W Chinach wygrali z USA w finale 3-2 po naprawdę emocjonującym, thrillerowym wręcz spotkaniu. No i wielkie gratulacje. Tylko ja mam takie pytanie, panowie. A tej piłki to nie chcielibyście też pokopać?

Reklama. Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50. Reklama.

0: Podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Łukasz Michal, zapraszam na podsumowanie wydarzeń z minionego weekendu w Małopolsce i na Podkarpaciu. A zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. To nie był łatwy weekend dla drużyn naszego regionu. Danieminek z Krakowa Wieczysta podjął na własnym stadionie Lecha Poznań. Choć gospodarze postawili twarde warunki i walczyli do ostatniego gwizdka, doświadczony kolejarz wywiózł z Krakowa komplet punktów, wygrywając 2-1. Emocji nie brakowało też w Gliwicach, gdzie Wisła Kraków uległa miejscowemu Piastowi 4-3. O wyniku zadecydowała szalona końcówka i prawdziwy festiwal strzelecki, w którym Wisła do końca goniła wynik, ale ostatecznie wraca pod Wawel bez punktów. Gorąco było również na boiskach pierwszej ligi. Stal Mielec zremisowała przed własną publicznością z Podbeskidziem Bielsko-Biała 3-3. Kibice w Mielcu obejrzeli kapitalne otwarte widowisko, a szala zwycięstwa przechylała się z jednej strony na drugą aż do ostatnich minut. Mniej powodów do radości ma Stal Rzeszów, która uległa na wyjeździe Arce Gdynia aż 0-4, nie potrafiąc znaleźć sposobu na dobrze dysponowanych gospodarzy. Z kolei Puszcza Niepołomice przegrała w Grodzisku Mazowieckim z miejscową Pogonią 1-0 po bardzo zaciętym i fizycznym starciu. Teraz przenosimy się na tor Żużlowy, gdzie kibice na Podkarpaciu przeżywali prawdziwy rollercoaster nastrojów. Stal Rzeszów zaprezentowała się w świetnej odsłonie na wyjeździe, pokonując w Ostrowie Wielkopolskim tamtejszy Magnus 48-42 i dopisując ważne punkty w tabeli. Niestety powodów do świętowania nie mieli fani w Krośnie. Celfast Wilki Krosno niespodziewanie uległy na własnym torze Orłowi Łódź 41-40. Na koniec zaglądamy do Rzeszowa, który w ten weekend stał się światową stolicą ekstremalnego kolarstwa. Na parkingu przy hali pod promie zakończył się Puchar Świata w trialu rowerowym. W niedzielnych finałach kibice podziwiali niesamowite ewolucje na spektakularnym torze przeszkód, a rzeszowskie zawody po raz kolejny udowodniły, że miasto zasłużenie nosi tytuł Europejskiego Miasta Sportu.
2: Twój region, twoje radio, trendy.

Za moment 17:00 to oczywiście oznacza ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Was świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Dbajcie o siebie, cześć.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będzie upał. Termometry mają pokazać do 38 stopni. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym diecezji. Powstanie fundusz do inwestowania w sektor kosmiczny, zapowiada minister finansów. Dorota Wardycka. Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywać się w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia. Są też ostrzeżenia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
2: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
1: Premier Węgier z kolei zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju czasie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W. Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
3: Ja nie miałem żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
1: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
4: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
1: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołączy do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. To jednak nie koniec zmian i udogodnień.
5: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C, obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
1: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
6: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
1: BGK przeznaczy 0,5 miliarda złotych na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
7: Ale upał.
8: A gdzie tam upał? Cieszę się, że w ogóle ta temperatura wróciła.
7: Marcin.
8: No co?
7: Największy narzekacz słońca i takich temperatur mówi, że
8: ale
7: się cieszy.
8: Ale teraz mi się odmieniło i bardzo się z tego powodu cieszę. W końcu wakacje,
7: no
8: w końcu dzień wolny.
7: No to dobrze,
8: taki
7: Marcin.
8: Wolny dzień. Kto ma wolny dzień? A, wy macie wolny dzień. Niektórzy oczywiście piszą do nas.
7: No
8: słuchajcie.
7: Pewnie, półmetek wakacji.
8: Tak, burze i deszcz prognozowane są na noc. Wiatr południowo-wschodni, 6 w porywach 11, a ciśnienie 1015 hektopaskali. Jutro piękny dzień, pełne słońce. 38 kresek, Jasło, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów. Nawet do 39 stopni, moja droga.
7: No
8: zdajesz sobie sprawę?
7: Nawet w środę nawet 40, moi drodzy. Także cieszymy się, że wiatr w porywach do 50 km na godzinę da nam trochę ochłody.
8: Ja się już cieszę.
7: No i korzystajmy z kurtyn wodnych, które są wystawione, no właśnie.
8: W różnych miastach. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o czwartek...
7: Też upalnie. 39 stopni, pełne słońce, noc, no przyjemniejsza, bo 19.
8: Dobrze co powiedziane. Tak no dlatego, że jestem rad.
7: To przez wiatr.
8: O tyle razy mówiliśmy, że będzie upalnie i bardzo ciepło.
7: No jest, udało
8: niektórzy
7: się.
8: Niektórzy mówili, że tam na pewno nie wrócą jakieś takie temperatury wyższe.
7: No i wróciły.
8: Aniżeli 35 stopni.
7: No, czasem tak jest, Marcinie, że się uda.
8: Udało się?
7: Udało się.
0: Reklama.
9: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł. Siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł. Farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
10: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
8: Wracamy, moi drodzy, z programem tak w poniedziałek. No, program nosi nazwę Granie na żądanie, a w Granie na żądanie wybieracie hity. My je prezentujemy na 101.995 i 2 FM. Mam pytanie do ciebie, szybkie i konkretne.
7: No dawaj, Marcin.
8: Jakieś jakaś ochłoda, jakaś ochłoda nad rzeczką, coś się tutaj
7: klaruje? Mój drogi, no pasowałoby się ochłodzić. Się, czy nie? No może się wyklaruje.
8: Jutro rano. Dzisiaj wieczorem.
7: W środę.
8: W środę dopiero?
7: W środę.
8: Ejku, to jeszcze dużo czasu.
7: No,
8: a zobacz, temperatury,
7: Marcin,
8: nie będą cię oszczędzać kompletnie.
7: No nie będą. Będę smażyć na łódce.
8: Tak, Ania nie pozwala, bo jest przeciwnikiem klimatyzatora i po prostu, no...
7: O, nie cierpię.
8: Później jest
7: nie lubię.
8: Niedorzecznie.
7: No Marcin, zatoki zaraz, przeziębione wody.
8: Tam jeszcze nigdy nie miałaś, tylko mówisz, że będziesz mieć.
7: No miałam raz i dziękuję bardzo za taki festiwal.
8: I to było spowodowane, rozumiem, niską temperaturą w podmuchu?
7: No bardzo.
8: Możliwe. Tak, uważajcie. Słuchajcie, to jest bardzo częste, że klimatyzator potrafi zawiać.
7: No pewnie, uważajcie na siebie.
8: Mój kolega to często ma problem z szyją właśnie wtedy.
7: No to jest, Marcin, problem, wiesz, jak
8: nie
7: boli.
8: Może za bardzo.
7: No nie może, nie może.
8: Nie może. Co, zaczynamy oczywiście program Akcent. Życie to są chwile. To popierasz?
7: No, są
8: chwile,
7: popieram,
8: nie?
7: W 100%.
8: Jakieś takie chwile, które korzystacie z, znaczy takie chwile, które przeżyliście, a są dla was jakby ciągle aktualne, ciągle wspominacie.
7: No i wasze wspomnienia z wakacji.
8: To piszcie do nas.
7: Tegorocznych, ubiegłych, jeżeli macie jakieś fajne, to śmiało możecie.
8: Ania,
7: pisać.
8: Życie to są chwile.
7: No są.
8: Jaką chwilę najlepiej wspominasz z wakacji?
7: Najlepiej? Powiem
8: Florydę.
7: Tak. Floryda? Włochy.
8: Włochy? Dlaczego?
7: Włochy, tak jest.
8: A, no tak, zapomniałem.
7: No nie mów.
8: Lata mijają, a ty ciągle myślisz.
7: No ciągle.
8: Nie napiszę, jak już nie napisał.
7: Serio?
8: Poważnie.
7: No weź.

0: Życie to są chwile. Gorąca i serdeczna dedykacja. Marzenka dla ciebie. Gorące i serdeczne pozdrowienia od twojego ukochanego Mariana.
1: Uuu, ale jakie imię piękne.
0: No Maria. Słuchaj, patrz. To powinno być w twojej głowie teraz,
1: ale
0: a nie
1: jest.
0: Jakieś gadanie, jakieś coś, chodzenie. Popatrz, zobacz.
1: Marcin, jak ja byłam fanką Elwiry z Make, to ja...
0: Nie wiem, co ty robisz
1: ty
0: tutaj.
1: Ty na chleb mówiłeś
0: co ty
1: pep.
0: Robisz tu?
1: No tak, co
0: no,
1: ty
0: co
1: robisz
0: co ty tutaj
1: tu?
0: Robisz? No powiedz mi.
1: A,
0: to może
1: szalala.
0: Zagramy, co?
1: Zagramy. Pewnie,
0: no to gramy
1: już teraz.
0: Make.
1: Pozdrawiamy
0: zobacz,
1: gorąco.
0: Zobacz, no co ci
1: no,
0: życzę?

0: No właśnie, moi drodzy, to jest pytanie odwieczne. Co ty tutaj robisz, moja droga? No co ty tutaj robisz?
1: Marcin,
0: no?
1: Ja tak sobie, wiesz, siedzę, popijam lemoniatkę, ale moi drodzy, pyszna lemoniatka, słuchajcie, z lodem, do tego kawałek arbuza.
0: Co
1: też
0: jeszcze?
1: Taki z lodówki, żeby był schłodzony.
0: No tak, tak, inaczej
1: no
0: nie,
1: i pomarańcza,
0: nie
1: kawałek mięty, no i słomka.
0: O tak, i uno momento,
1: i
0: nie?
1: I uno momento.
0: Tak, najnowsza produkcja Sławomira i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia dla Krysi z Jasła od Piotrusia. Piotruś ją bardzo kocha, wiesz?
1: No widzę.
0: A wiesz czemu? Bo zabrał ją w tamtym tygodniu nad piękny rejs po Adriatyku, dopiero wrócili.
1: Marcin.
0: Dokładnie 2 godziny
1: czytałam
0: temu.
1: Czytałam o tym, bo zobacz, jaką mamy na Facebooku, na naszym fanpage'u. Trendy Radio zachęcam do lajkowania pocztówki z wakacji.
0: Pocztówki?
1: No i zobaczę, no i jakie piękne zdjęcia. No
0: właśnie, wysyłajcie do nas pocztówki z wakacji. Jesteśmy bardzo ciekawi, gdzie byliście, co robiliście.
1: Pewnie.
0: Jakieś piękne zdjęcia zachodu słońca. Nie, no to na pewno nie dasz chyba, co wyszło tutaj.
1: Nie, no nie możemy, tak, no nie możemy, ej, nie możemy, ale...
0: Aga.
1: A, to wiesz, Aga też chce zaszaleć trochę.
0: Ale tak, w ten sposób?
1: A Marcin...

0: Granie na żądanie i wakacyjne wydanie programu, gdzie oczywiście pozdrawiacie, dedykujecie. Teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla mojego kochanego Andrzeja. Pozdrowienia przesyła Klaudia i oczywiście zadedykowała fajny numer Lambada. Wcześniej z Colim i Zenek Martyniuk.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W ubiegłym tygodniu jasielscy funkcjonariusze przyjęli kilka zawiadomień dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia cudzej rzeczy, do których doszło w Kołaczycach. Policjanci, którzy pracowali nad tymi sprawami, ustalili, że związek z tymi przestępstwami może mieć ten sam mężczyzna, 22-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego. Młody mężczyzna najpierw ukradł rower, pojechał nim na jeden z parkingów, gdzie zniszczył 3 samochody, a do kolejnych 2 się włamał, zabierając ze środka tester diagnostyczny oraz plastikowy schowek. Następnie uszkodził jeszcze szyby w drzwiach wejściowych do jednego z lokali. 22-latek został zatrzymany. Funkcjonariusze odzyskali także skradziony rower. Mieszkaniec powiatu jasielskiego usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. 22-latka mogą teraz czekać surowe konsekwencje, o których zadecyduje sąd. Od dzisiaj w trasę wyruszy darmowy autobus po ulicy Wałowej w Tarnowie. Będzie kursował przez 2 miesiące, od poniedziałku do niedzieli, po centrum miasta. Linia będzie oznaczona numerem 55. W sumie przewidziano codziennie 20 kursów. Darmowy czerwony autobus, nawiązujący kolorystycznie do tramwaju na ulicy Krakowskiej, będzie rozpoczynał swój kurs na pętli przy ulicy Pułaskiego, a potem pojedzie ulicą Krakowską w górę aż do ulicy Wałowej. Następnie przejedzie całą Wałową do ulicy Lwowskiej, gdzie skręci w lewo i skieruje się do ronda. Dalej zawróci ulicą Starodąbrowską, Kołątaja, Bernardyńską, po czym skręci w prawo obok siedziby Zarządu Dróg i Komunikacji w ulicę Szeroką, by ponownie wjechać na ulicę Wałową. Z niej autobus pokieruje się w dół ulicą Targową, następnie ulicą Najświętszej Marii Panny, skręci w ulicę Narutowicza i dojedzie ponownie do ronda przy ulicy Krakowskiej. Stamtąd pojedzie już prosto na pętlę przy ulicy Pułaskiego. Policja apeluje do rodziców i opiekunów

0: kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. W czwartek w Galerii Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków Arteka przy ulicy Wałowej będzie miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Kazimierza Twardowskiego. Początek o godzinie 18. Kazimierz Twardowski ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie oraz studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując w 1977 roku dyplom. Swoje prace prezentował na około 60 wystawach indywidualnych w Polsce. Brał także udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i na świecie. Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w Austrii, Francji, Holandii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Norwegii i Polsce. Główną tematyką jego obrazów jest pejzaż z całym bogactwem zmieniających się form i kolorów. Pracuje w różnych technikach malarskich, ale najpełniej wypowiada się w akwareli. Wystawę oglądać będzie można do 29 sierpnia. Projekt finansowany jest z budżetu miasta Tarnowa.
1: Więcej informacji na trendradio.pl.
2: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Wyślij SMS pod numer 7148.
7: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
8: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
7: Po 17.
8: Po 17.
9: I wracamy do pozdrowień, wracamy do dedykacji. Pojawia się teraz propozycja od Agnieszki Stanoka, która pozdrawiając bardzo gorąco swoje, no właśnie, koleżanki, z którymi wybiera się nad Solinę już niebawem, bo już w środę bierzemy urlop jutro, panie Marcin. A, no to fajnie. No to chciałabym zadedykować fajną piosenkę. Carnaval de Paris, The Reggie.

0: Carnaval de Paris. To są przeboje, moi drodzy, no pewnie wakacji, pewnie lata, ale tak najbardziej dosadnie, żeby to powiedzieć, to chyba po prostu dobrej zabawy, prawda? Dobrej zabawy, karnawał.
1: No pewnie,
0: ty zawsze coś w karnawale, od poniedziałku do piątku przez...
1: Mój drogi, Rio de Janeiro.
0: No tak, to co?
1: Wiesz, co tam się dzieje?
0: No wiem, a ty oczywiście...
1: To jest impreza.
0: Co myślisz o Lazurowym Wybrzeżu?
1: No pięknie.
0: A lazurowym spojrzeniu to jakie to?
1: A, takie niebiesiutkie, jasne.
0: Tak? No właśnie, Krystian zamawia taki właśnie przebój i taką określił tutaj nutę, proszę.
1: Ulala, baczary. No
0: tak pojawia się teraz ta gorąca i serdeczna dedykacja, a za chwilę podsumowanie naszej top 20.
1: No pewnie.
0: Na którą gorąco i serdecznie zapraszam. No
1: ja tak, też zapraszam.
0: Cały tydzień będzie gorących hitów.
1: No ba, a przy takiej pogodzie aż miło.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Program Granie na Żądanie w Trend Radio i oczywiście gorące i serdeczne hity, które zamawiacie. My je prezentujemy na 101.995 i 2 FM. Oczywiście mamy otwartą teraz świeżutką trend listę, to znaczy nie tak świeżutką, bo ona jest tak dokładnie z piątku. Teraz jest piątku, dzisiaj, będzie bardzo świeżutka po godzinie 21.
2: No tak, zapraszam gorąco.
1: Tak, na początek kawałek, który wypada z trend listy.
2: No niestety i December 10, żegnamy się z tym naprawdę.
1: A 1, 2, 3, to co to znaczy?
2: Wiesz, to się rymuje. Infinity 1, 2, 3.
1: A, okej, okay,
2: nieskończoność, raz, dwa, trzy. No, w języku polskim tak kolorowo nie brzmi.
1: Nie brzmi, ale w angielskim dobrze.
2: Bardzo dobrze.
1: To jest wypad z trendy listy, przepraszam, wylot z trendy listy, ale mieliśmy też dwie propozycje. Felix, no właśnie.
2: Tak, Jahn i Siren.
1: To jest pierwsza propozycja, która uzyskała X
2: no,
1: ilość
2: nie powiem,
1: głosów.
2: Nie powiem ile.
1: Tak. A ale... Gotham City Y.
2: O, tu też całkiem nieźle.
1: Też nie powiemy
2: Work
1: ile.
2: It Out. Tak, to są, ogólnie wam powiem, zespoły przez was bardzo często wybierane, szczególnie w tym okresie wakacyjnym, no ponieważ mają taki bardzo dobry vibe, są nacechowane pozytywną energią, a w wakacje chyba tego chcemy, nie Marcin?
1: Bardzo chcemy tego, no i pozytywnej właśnie energii, i tego pozytywnego powiewu wiatru.
2: Tak, i zimny łokieć. No,
1: tak?
2: Jest... No tak,
1: ojejku.
2: No. Jak no, inaczej.
1: Wyglądasz na taką.
2: No, no bo jestem.
1: Pokaż.
2: Widzisz?
1: Zaufania do ciebie nie nabrałbym za grosz.
2: No Marcin, ja do ciebie też nie.
1: Patrzę z boku i po prostu od razu widzę, że to jest kombinator taki, że jednak trzeba ciebie pilnować.
2: Tak? No widzisz Marcin, ja mam z tobą to samo. Meet
1: Jedźmy
2: Again
1: dalej.
2: I Cascade na Dali Jane na piąteczce, na czwartym Inna i Wiz Away, na trzecim Marlon Hofstadt I Like, na drugim Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka, a numerem jeden jest Duke Dumont i Mistem.
1: Piękny numer, moi drodzy, pojawił się teraz na antenie Trend Radio, a teraz pojawią się piękne dziewczyny za was sama. Dokładnie tak.
2: A tobie tylko dziewczyny.
1: Za sprawą, nie, no to przecież Krzysiek napisał pozdrowienia wcześniej, teraz pozdrowienia
2: a
1: od
2: dobrze,
1: Bogdana.
2: Marcin,
1: Aldony,
2: nie tłumacz
1: cię
2: nic, nie tłumacz, Marcin, nie musisz.
1: Która mieszka w Sanoku i oczywiście bardzo lubi dziewczyny, to są, no dziewczyny, tak się
2: zespół
1: zwie.
2: Zespół, dokładnie. Do mnie, tequiero, tequiero, tequiero.
1: No tak.
2: Oglądaliście hiszpańskie seriale?
1: Ja nie.
2: Ja tak.
1: No wiem, że tak. A ja nie.
2: Ja tak.
1: To widać.

0: Granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17:00 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy. Treść pozdrowień i tytuł nagrania.
1: Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie najlepsza sytuacja na europejskich rzekach, także na Wiśle. Kolejny przechwycony nad morzem rosyjski samolot zwiadowczy. Będą też barwy kampanii. Chodzi o głosowanie w Krakowie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ren i Dunaj wysychają, na Węgrzech i w Niemczech sytuacja kryzysowa. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 Polski. Wodowskaz na Wiśle na wysokości bulwarów w Warszawie wskazuje ponad 100 cm. To stan wody niskiej. Hydrolodzy podkreślają, sytuacja jest poważna, ale nie kryzysowa. Warszawiacy przyznają, że z każdym dniem jest coraz płyciej.
2: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
3: A kamienie, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
1: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok lej i zagłębienie. Przed południem 60 km na północny zachód od Tłęby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, co jednak niepokoi to, że to kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. W piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła IUA 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać niebezpieczeństwo. Dożywocie grozi 18-letniemu nożownikowi z Wrocławia. Młody obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jest podejrzany o atak w sobotę na 30-letnią kobietę. Miał jej zadać ciosy w szyję, klatkę piersiową i ramiona. Nastolatek był dziś przesłuchiwany. Nieznany jest powód ataku i czy mężczyzna znał poszkodowaną.
4: Odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działania, jak i też przebiegu zdarzenia.
1: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Śledczy nie wykluczają wniosku do sądu o areszt dla nastolatka. Poszkodowana miała już opuścić szpital. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnienie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, potem w ten sam samochód i pojazd osoby, która chciała pomóc poszkodowanym, uderzyło trzecie auto. Według policji wyjaśnienia wymaga kwestia oświetlenia pojazdów, ich widoczności i samo pojawienie się zwierzęcia na autostradzie. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
5: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
1: Wybory prezydenta Krakowa 27 września.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Polonii. Zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 12. pozycji. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejszy będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek jest rozstawiona z siódemką do Kanady, przyleciała po treningach w Warszawie, ale przede wszystkim po urlopie. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Świątek i Chwalińska Kozłowska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Karol Żao.
8: Bez większych oczekiwań, po prostu chciałabym prezentować dalej, tak jak prezentowałam przez większość tego roku, dość solidny poziom i myślę, że będzie parę fajnych tygodni, gdzie też warunki będą mi sprzyjać.
7: Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Żążą z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4. Dokończenie spotkania dziś wieczorem.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweńska gwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania, poinformowała w poniedziałek jego ekipa, czyli UAE. Pięciokrotny triumfator Tour de France po zakończeniu Wielkiej Pętli wahał się, czy wystartować w Hiszpanii. Pogacar uczestniczył w Vuelcie raz w 2019 roku. Był wówczas u progu wielkiej kariery, ale wygrał klasyfikację młodzieżową, a w generalnej zajął trzecie miejsce.
9: Zaglądamy na mapę i cóż widzimy w pogodzie, więc zdecydowanie upał będzie nam towarzyszył jeszcze przez długi czas. Jutro 38 kresek na termometrach. Wiatr nieco mocniejszy w podmuchu, nawet do 30 km na godzinę, z czego chyba wszyscy się cieszymy. Jutro prawie bezchmurne niebo. Tej nocy mogą występować przelotne opady deszczu i burze. Jutro 38, Krosno, Gorlice i Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów nawet do 39 stopni. W środę 40 kresek solidarnie wszędzie. Wiatr typowo południowy, 22 w porywach do 45. Biometeo będzie niekorzystne.
0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
15: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
9: Wracamy, moi drodzy, do pozdrowień i dedykacji. Spoglądam na SMS-y i proszę, pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego od Rafała z Ludczy. No i prosi o piosenkę Milano. O tobie, kochana!

Captain Jack na antenie Trendy Radia i kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia. Tak, pozdrawiam wszystkich rozpoczynających urlopy, korzystających z letnich pikników, festynów. Proszę o piosenkę Aptekarze, Królewna pozdrawia Dominika. Dominiko, oczywiście pozdrawiam gorąco i serdecznie. Faktycznie w regionie dużo tych imprez, dużo tych naprawdę fajnych koncertów. Bardzo dużo też znajduje się na naszej stronie internetowej. Oczywiście relacje z tych koncertów, jak też i na fanpage'u. Zaglądajcie. Pozdrowienia z Jasła. Pozdrawiam serdecznie moją siostrę Oliwię i proszę o piosenkę Super Junior M Destiny. Pozdrawiam gorąco. My również ciebie mocno ściskamy. No i w takich wakacyjnych hitach, słuchajcie, cały czas się poruszamy, no bo kto jak nie Captain Jack, prawda? Kawałek też bardzo wakacyjny, bardzo udany, jeśli chodzi o imprezowe granie. Aiko, Aiko. Już teraz na naszej antenie.

Teraz skoczy na odsłuch naprawdę wyjątkowy hit, moi drodzy, bo pojawia się Backstreet Boys. I serdeczna, i ciepła, i miła dedykacja dla Marty. Pozdrowienia przysyła Romuś. Tak, z okolic Kołaczyc. No i oczywiście dedykacja muzyczna to powrót do tych wyjątkowych lat 90., gdzie takie boys bandy były naprawdę mega popularne, a ten chyba najbardziej.

Backstreet Boys na antenie Trend Radia, a teraz od Mariusza dla pana Mariana z Sydney. Gorąca i serdeczna dedykacja i pojawia się, no właśnie, ten kawałek, który, no teraz właśnie w takiej

0: Ale uwaga, mamy tu mały zwrot akcji. Tekst i melodia napisana przez genialne polskie małżeństwo, ale za mikrofonem stoi nie człowiek, ale sztuczna inteligencja w 100%, więc ten numer również jest wygenerowany właśnie, jeśli chodzi o wokal, przez sztuczną inteligencję. Pozdrawiam gorąco i serdecznie wszystkich, którzy właśnie lubią takie hity, które na weselach i nie tylko na weselach, ogólnie wszędzie robią naprawdę furorę.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: 22 osoby z aktem oskarżenia w sprawie korupcji na stacji diagnostycznej w Krośnie. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zakończyli wielomiesięczne śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Łącznie przedstawiono 83 zarzuty. Według śledczych dwaj diagności mieli przyjmować korzyści majątkowe w zamian za wystawianie zaświadczeń o pozytywnym wyniku badań technicznych pojazdów, które w rzeczywistości nie były badane. Zarzuty usłyszało także 20 osób podejrzanych o nakłanianie diagnostów do popełnienia tych przestępstw. Akt oskarżenia trafił do sądu 29 czerwca. Dwóm diagnostom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wakacje sprzyjają imprezowaniu na świeżym powietrzu. Jednym z elementów takiego imprezowania jest ognisko. Można je rozpalać w różnych miejscach, ale w lesie niekoniecznie. W Nadleśnictwie Kołaczyce na rozpalanie ogniska przeznaczone są dwa miejsca, mówi Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.
3: Mamy dwa takie miejsca, gdzie można legalnie na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce zapalić ognisko. Oczywiście pracujemy nad kolejnymi, ale na tą chwilę są to dwa miejsca. Jedno jest przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Miejsce to przygotowane jest na takie właśnie rodzinne ognisko. Mamy tam drewno bezpłatnie, można z niego korzystać, jest ogrodzone. Miło spędzić rodzinie tam czas można, tym bardziej, że z tego miejsca też wychodzą trzy ścieżki przyrodniczo-leśne. Drugie takie miejsce to jest w Bierówce przy starej leśniczówce, jest wiata, która powstała nie tak dawno, bo w tamtym roku miejsce ogrodzone i również tam bardzo mile spędzić czas można.
2: Zgodnie z prawem w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia poza oficjalnymi punktami. Złamanie tego przepisu grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Podczas spacerów, szczególnie w miejscu, gdzie jest trawa, możemy stać się zainteresowaniem dla kleszcza. Jeśli odkryjemy pożywiającego się kleszcza na swojej skórze, najlepiej działać szybko. Nie ma potrzeby, by odwoływać swoją wycieczkę czy spacer od razu. Po prostu nie należy czekać zbyt długo z usunięciem kleszcza. Im dłużej pajęczak może się pożywiać, tym większe prawdopodobieństwo zarażenia patogenami, mówi Małgorzata Witas, pracownik oddziału epidemiologii wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie.
5: Można aktualnie zakupić różnego rodzaju przyrządy, które służą do mechanicznego usunięcia kleszczy. No wtedy też trzeba skorzystać z instrukcji, która jest podana przez producenta, ale jeżeli nie dysponujemy takim sprzętem, to można również wykorzystać tutaj pensetę czy takie wąskie szczypczyki. Pamiętając o tym, żeby kleszcza uchwycić jak najbliżej skóry, żeby kleszcza nie miażdżyć, żeby nie uciskać jego tułowia i delikatnym ruchem kleszcza usunąć. To miejsce po usuniętym kleszczu należy zdezynfekować. Należy również pamiętać o tym, że kleszcza nie należy wykręcać, wydrapywać, wyciskać.
2: Warto zawsze mieć przy sobie urządzenie do usuwania kleszczy, które umożliwia szybkie usunięcie pasożyta, gdziekolwiek się przebywa, a także gazik, nasączoną chusteczkę do dezynfekcji skóry.
1: Reklama.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne.

0: Pharma S.A. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
3: 795 216 523.
1: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
4: Reklama. Trendy Radio z Wami na wakacjach.

Darkest Eyes na antenie Trendy Radia. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Ewy, która dzisiaj obchodzi swoje 45. urodziny. Pozdrowienia przesyła mąż, tak, Marian, i oczywiście zadedykował ten hit, który bardzo podobno lubisz. A teraz na pewno bardzo polubiany utwór przez Sebastiana, który otrzymuje z okazji, wiesz jakiej, bo 10 lat już pracujesz w tej firmie, więc chłopaki robią dla ciebie ukłon, pozdrowienia, dedykacje prosto z Tarnowa, ta gorąca i serdeczna dedykacja, i z Pilzna, i ten numer. A z Pilzna kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia są dla Moniki N. z Bardoszyc. I oczywiście pozdrowienia gorące dla mojej kochanej siostry Magdaleny z Jasła, DJ Alligator. I oczywiście słynne From Paris to Berlin. Kawałek bardzo imprezowy, bardzo udany, jeśli chodzi o parkiety. Wskakuje na odsłuch, to wy dzisiaj dedykujecie swoje ulubione przeboje. Proszę bardzo, ten to kolejny.

wspomnienia wracają. Karolina, no prawda, szczególnie te imprezowe wspomnienia wracają jak najbardziej, kiedy jeszcze dawno, dawno temu byłam mieszkanką Krakowa i na imprezy się to tu, to tam uczęszczało. No właśnie, pozdrawiam Ciebie bardzo gorąco i cieszę, że takie wspomnienia wracają. A teraz Mateusz Mijal pojawi się na antenie Trend Radia, zostań ze mną.

Przebój za przebojem, a na antenie Trend Radia teraz Baltimora pojawia się na naszej antenie. Na pewno znacie. Pozdrowienia w zasadzie dla dziewczyn z Ateku, Kali A10. Szykujcie się na sobotę. A utwór to Tarzan Boy. Tak zagramy właśnie teraz. Pozdrawiamy dziewczyny bardzo gorąco. A co w tą sobotę będzie ciekawego? Też jesteśmy bardzo ciekawi. 7148 to numer do nas. 7148 w treści trendy. I treść pozdrowień to sposób, by wysłać pozdrowienia i zadedykować fajną piosenkę, pozdrowić kogoś bliskiego, znajomego na antenie Trendy Radia. Za chwilę wiadomości o 19:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały, burze, ulewy, za chwilę o pogodowym rollercoasterze. Potem wakacyjne kontrole sanepidu i policyjne na drogach. Będzie też o powrocie programu CPN, czyli o tańszym paliwie. Marcin Krzamiński. 40-stopniowy upał możliwy w kolejnych dniach, informują synoptycy. Do końca tygodnia pogoda nam nie odpuści. Będzie nie tylko gorąco, możliwe też burza, miejscami grad. Najwyższe temperatury będą w środku tygodnia, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
2: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie.
1: Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni, co widać na mapach pogodowych. Tam do czwartku włącznie spora część kraju z ostrzeżeniami przed upałami i są to w większości regionów ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Z kolei jeszcze przez godzinę na krańcach południowych, a w części Mazowsza, Podlasia i Łódzkiego miejscami do nocy lub rana ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, lokalnie z gradem. Nieprawidłowości w 15% sprawdzonych obiektów przez sanepid. To bilans pierwszego miesiąca wakacji. Większość interwencji odbyło się w największych miastach kraju. Przeważają problemy sanitarne, takie jak nieprawidłowe przechowywanie produktów i nieprzestrzeganie zasad higieny, mówi Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
3: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400. Interweniujemy za każdym razem, kiedy osoby będące na wypoczynku bądź rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości.
1: Nadzorem objęto również duże imprezy masowe oraz festiwale. Sanepid nie stwierdził tam poważniejszych nieprawidłowości. Więcej policji na drogach w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce spadła o 12%, co jest efektem między innymi takich akcji, ocenia Marcin Fliger z Global Road Safety Partnership.
4: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
1: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w piątek. Pozostajemy przy motoryzacji. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. To na pewno nie będzie kalka tego, co na wiosnę. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
1: Rząd twierdzi, że plany z szerszym pakietem CPN pokrzyżował prezydent. Skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a to właśnie ten podatek miał sfinansować lwią część nowego pakietu CPN.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Turecki Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvaroszem. W razie niepowodzenia w meczu z ekipą z Budapesztu zabranie udziału w fazie zasadniczej Ligi Konferencji powalczą z Monako, a więc trudniej wylosować się nie mogło. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał też GKS Katowice, jeśli bowiem pokona w dwumeczu HPOEL Tel Awiw o awans do fazy zasadniczej, zagra z Atalantą Bergamo. Argentyńczyk Mauricio Pochettino przedłużył kontrakt z reprezentacją USA i pozostanie jej trenerem na kolejne 4 lata, czyli do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Były trener m.in. Tottenhamu i PSG, który objął stery w październiku 2024 roku, poprowadził kadrę USA do 1/8 finału, w którym współgospodarze turnieju przegrali 1-4 z Belgią. Wciąż będziemy mieli polskiego koszykarza w lidze NBA. Los Jeremiego Sochana nie był pewny, ale ostatecznie reprezentant naszego kraju trafił trafił do Portland. Będzie tam musiał jednak powalczyć o zaufanie i o minuty, bo jego akcje za oceanem mocno spadły. Michał Waszkiewicz.
7: Jeremy Sochan przez pierwsze 3 lata w NBA był ważną postacią w San Antonio Spurs. Zazwyczaj wychodził w podstawowej piątce, a legendarny trener Greg Popowicz mocno na niego stawiał. Kibice liczyli, że nasz rodak zrobi dużą karierę, mówi Artur Kwiatkowski z kanału Tusy Sport.
8: Nikt nie oczekiwał, że w pierwszym sezonie będzie nie wiadomo jaką gwiazdą, ale że jednak jest w stanie nią zostać, a się okazało, że jest troszkę inaczej.
7: Problemem w Teksasie okazało się zdrowie Polaka i przede wszystkim koszmarny rzut, którego nie udało się poprawić.
8: Tych mankamentów jest więcej niż nam, Polakom, się wydawało.
7: Spurs zrezygnowali z Sochana na początku roku. Ten trafił do New York Knicks, którzy wywalczyli ostatecznie tytuł. Polak grał tam jednak bardzo mało. Teraz spróbuje swoich sił w dużo słabszych Portland Trail Blazers. Podpisał roczny kontrakt, ale nie gwarantowany, a to oznacza, że jego nowy klub w każdej chwili będzie mógł z niego zrezygnować.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
9: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. Jutro również upalnie, bo 38 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa jeszcze cieplejsza, nawet 40 stopni i pełne słońce.
0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.
11: Wracamy do pozdrowień, moi drodzy. 6 minut po godzinie 19, a u nas, proszę bardzo, gorące pozdrowienia dla mojego plecaczka. Dziękuję i kocham. PS, wiesz za co? Dziewiątka. Pozdrawiam gorąco, bardzo serdecznie. I prosi o ten numer.

ostatnie miłe słowa, kolejne pozdrowienia dla Asi z Rymanowa. Gorąca i serdeczna dedykacja od Piotra z Korczyny. I prośba o zagranie przeboju, który no w zasadzie to już się rozgrzewa na naszej antenie. Co to za numer teraz pojawi się w zestawieniu hitów? Tak, tak, tak. Gorąca i serdeczna dedykacja kolejna też dla Marty z Opacionki. Z Korczyny Piotrek przysyła gorące i serdeczne, ale też dla Anastazji z Gorlic. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Bartka. Marcin Rogala też pozdrawia Was bardzo gorąco i serdecznie, prosto z Armii, in the Army Now. No właśnie, to taki wyjątkowy przebój, słuchajcie, Captain.

0: Trendy Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.
1: Gramy, wyjątkowe hity i oczywiście wasze SMS-y przyjmujemy pod numerem 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. Pozdrowienia od Angeliki z Koszalina dla narzeczonego Mariusza z Dydni. Tak, to kolejny SMS, który dociera do nas. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Wandy, która dzisiaj obchodzi swoje 39. urodziny. Pozdrowienia przesyła cała rodzina ze Sanoka. I oczywiście pozdrowienia gorące i serdeczne. Bardzo proszę o Kapelę Ogórki i Zmiana Wiatru, bo zapowiada się zmiana w dobrym kierunku. Okej, wszystko jasne. 19 minut po 19 to granie na żądanie.

Ja dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Miłego, bardzo miłego wieczoru życzę i oczywiście za chwilę odpalamy trendy listę, a później upalne granie na nocnej zmianie od 21. Tak więc zostańcie z nami. To Trendy Radio i największe, najbardziej wyjątkowe hity od was dla was. Pozdrawiam gorąco, Mikoś Marcin. Do usłyszenia.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hejo, hejo. Poniedziałek. No niestety, ale ten dzień tygodnia zawsze będzie budził we mnie jakieś takie dziwne emocje. No ale dobrze, że nie tylko we mnie i nie ja jestem odstająca od grupy, ponieważ z tego, co zdążyłam już od was przeczytać w wiadomościach, no to macie takie same zdanie. Dobra dziubasy, lecimy, wylot, Blanka i Dance to This. No, mnie to nie cieszy, ale cóż, każdy hit no, ma swój czas, tak jak i w życiu. Inaczej być chyba nie mogło. W tym przypadku tych głosów praktycznie już nie było. No to gramy po raz ostatni.
2: Wyloty.
0: W dół.

0: Blanka Dance to This przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza. Jak ja się cieszę, że Bryska do nas powróciła. Nie tak dawno ogromny sukces z Kubańczykiem, a teraz nowość z Januszem Walczukiem. Myśl o mnie. No chyba każdy z nas tak sobie czasem kmini, że no chciałoby się mieć przy sobie taką osobę, która cały czas o nas myśli. No ale to sprzyja chyba takim znajomościom, nie? No właśnie. Także dzióbki, jeżeli macie taką osobę, o której myślicie non-stop, możecie śmiało pisać. Zaraz sobie trochę więcej o tym powiemy, a tymczasem no wczujcie się. Ja to czuję w 100%.
1: Propozycje.
2: Chociaż

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ale to wybrzmiało. Bryska myśl o mnie. Natomiast propozycja druga. Tu dla fanów bajki Toy Story. I jak wiadomo, no nie trzeba być młodą osobą, żeby chętnie powracać do tych cudownych bajek animowanych. I knew it, I knew you i Taylor Swift. No ja czekam na kolejną część Toy Story. No i powiem wam szczerze, że jak byłam młodsza, to śledziłam te losy Buzza Astrala. Miałam też nawet taką figurkę Andy'ego. Także, no, moi drodzy, jeżeli mam tu fanów, to pozdrawiam serdecznie. Czasem trzeba obudzić w sobie swoje wewnętrzne dziecko, jak to się mówi. Taylor Swift, już teraz.
0: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzielnicowi Skrośniejskiej Komendy podczas wykonywania czynności służbowych uzyskali informacje o miejscu przebywania osoby poszukiwanej. W jednym z domów w Rogach funkcjonariusze zatrzymali 45-latka poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Krośnie. Mężczyzna był poszukiwany celem odbycia kary 2,5 miesiąca pozbawienia wolności za przestępstwo niealimentacji. Dodatkowo podczas sprawdzania w policyjnej bazie danych okazało się, że mężczyzna nie stosuje się do wydanego

0: Mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
1: Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy mogli zaproponować mieszkańcom 2 oddziały żłobkowe w pełni dostosowane. Budynek jest na etapie wykończenia, docieplania. W środku instalacje już są też wykonane. Bardzo ładnie wygląda i będzie na pewno bardzo funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to prawdopodobnie dzieci dopiero po nowym roku będą mogły z tego korzystać.
0: Koszt całej inwestycji to 9 milionów złotych. W gminie Korczyna podpisano umowę na realizację inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi gminnej ulica Ogrodowa, ulica Strażacka wraz z kładką pieszojezdną przez rzekę Wisłok w miejscowości Iskrzynia. Wartość inwestycji to ponad 8 milionów złotych. W ramach przedsięwzięcia powstaną nowy most w miejscu wyłączonej z użytkowania wiszącej kładki, przebudowane dojazdy do mostu, przebudowana ulica Strażacka, nowy chodnik od drogi krajowej do domu ludowego oraz oświetlenie uliczne. Zakończenie prac planowane jest w 2027 roku.
2: Reklama. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. Trendlista. Głosuj teraz. 7148. TRL. I tytuł nagrania.
4: Jak letniaczki, to letniaczki. Duke Dumont, I Got You. Już za chwilę, następnie na 20. Gorgon City, Work It Out. Jako nowość, zostańcie ze mną, bo jeszcze naprawdę sporo tych hiciorów nam pozostało do odliczenia.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie bezpłatnie głosować. Na 19 Belters Only Be All Right z 18, na 18 You Not As Flipside z 19, a na 17 Ave Meet Me in the Dark. Oj, tu z 15.
2: 19.

0: Trend lista.
1: No niestety, Marysiu, ale no miejmy nadzieję, że jeszcze ten miesiąc nie zleci tak szybko jak lipiec, czy też czerwiec, bo chcemy, żeby lato z nami po prostu pozostało. Chociaż no ja wiem, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu, szczególnie na, no dokładnie, temperatury. Chciałoby się, żeby lato trwało cały rok, ale no niestety tak dobrze to jeszcze nie ma. Także głowa do góry, bo i tak chyba nic na to zbytnio nie poradzimy, ale wiem, że na pewno można wyjechać, jak już będzie pogoda zepsuta, nie ma co się oszukiwać, za granicę, gdzieś na wakajki i wtedy zaczerpnąć witamina słońca. A już teraz zaczerpniemy, ale z muzyki na 16. Roxy. Niech będzie nam w czterolokatowym awansie pięknie. Na 15. Aleksandra Stan i Talk ze 7 Nachy, a na 14. Nelly Furtado i Electric Circus ze 13.
2: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragedia na Kolejnodze pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek. Lekarze ostrzegają przed dłuższymi kolejkami do wizyty i badań. Metamorfoza w centrum Warszawy. Odwiedzimy ulicę Złotą. Marcin Krzemiński. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło około południa we wsi Sypień. Opisuje ustalone już okoliczności wypadku nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
2: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
1: Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Ustalane będzie, kto opiekował się dzieckiem w chwili wypadku. Zwłaszcza, że prawo kategorycznie zabrania korzystania z hulajnóg elektrycznych dzieciom do 13 roku życia. Jedna z trzech osób, wobec których prezydent wydał dziś postanowienia dotyczące zastosowania prawa łaski, to Piotr Staruchowicz, wieloletni kibic gniazdowy prowadzący doping kibiców Legii Warszawa z trybuny Żyleta, co potwierdził we wpisie na X-ie jego obrońca, mecenas Krzysztof Wąsowski. Pod koniec września 2025 roku sąd w Lublinie orzekł wobec Starucha zakaz stadionowy. Powodem ukarania było zachowanie i przebywanie w miejscu nieprzyjemnym przeznaczonym dla publiczności podczas meczu wyjazdowego z Motorem Lublin. Dłuższe kolejki do wizyty i badań, takie mogą być konsekwencje zmiany sposobu finansowania nadwykonań. NFZ będzie płacić za świadczenia wykonane ponad limit dopiero po zakończeniu roku, teraz płaci po kwartale. Szpitale nie będą zainteresowane wykonywaniem zabiegów ponad limit, za które otrzymają zapłatę z dużym opóźnieniem, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
3: To wszystko odbije się na tym, że kolejki do tych procedur i do tych wizyt po prostu się wydłużą, ponieważ będzie taki nacisk ze strony zarządzających, żeby po prostu tych nadwykonań nie robić.
1: Co kwartał NFZ ma płacić m.in. za pierwsze wizyty u specjalistów czy pacjentów z kartą Deala. Blisko 1250 dzieci i nastolatków przebywa w ośrodkach dla małoletnich migrantów w hiszpańskich eksklawach w Afryce, Ceucie i Melilli. Ich liczba wzrosła wskutek ubiegłotygodniowego kryzysu migracyjnego, kiedy przedarło się tam z Maroka około 60 tysięcy osób. Władze Ceuty przypuszczają, że dzieci i nastolatków bez opieki jest w eksklawie więcej, ale nie zgłosiły się po pomoc. Szwedzcy eksperci apelują, by zrezygnować z obsadzania przydomowych ogrodów tujami. Gatunek okazał się wyjątkowo łatwopalny. W niedawnym pożarze w norweskim Drammen spłonęło ponad 100 domów. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
1: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.

Halo, halo, to czas na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burzy. Jutro równie ciepło, 38 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, natomiast w środę jeszcze upalniej, 40 stopni na termometrach, w nocy spadnie do 21.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Jak dobrze się składa, że obchodzimy Dzień Arbuza, to już zaraz wam sprzedam. Tak, cudowny patent na naprawdę mega przepyszną lemoniatkę, a wiadomo, że w te upalne dni lemoniada to jest ratunek dla nas. Jeżeli wy macie jakieś fajne przepisy na lemoniady, też możecie śmiało dać znać. Dobra, a już teraz muzycznie. No upalnie, raczej tu ochłodnie będzie. Na pierwszy ogień leci Offenbach i Four to the Floor z 14.12, Hugel Moving to the Sun z 4-lokatowym awansem, a na 11 Lord Lugroy i Colorado Eyes 10. 13.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: A ja przypominam o tym, że możecie podsyłać Wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że pamiętajcie, no muszą być to przede wszystkim nowości, a po drugie w miarę cenzuralne, bo niestety no często nadal zdarza się tak, że podeślecie serio, no to są super hity, ale... No niestety tego tekstu włączyć po prostu nie mogę. Także pamiętajcie o tym, please. 10, Let's Go Rise z 12 na 9, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z 7, a na 8 Alien Mighty's i Deszcz z 9. 10.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W piątek na ulicy Kalinowskiego w miejscowości Dulcza Wielka doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi najprawdopodobniej nie zastosował się do znaku stop i wjechał na skrzyżowanie wprost pod nadjeżdżający samochód ciężarowy marki Mercedes. W wyniku zderzenia obrażeń doznał 49-letni kierowca Audi. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Rzeszowie. Kierowca ciężarówki, 45-letni mężczyzna, nie odniósł obrażeń. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na realizację inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Projekt, którego wartość opiewa na blisko 1,5 miliona złotych, obniży koszty utrzymania placówki oraz podniesie komfort uczniów i nauczycieli. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku głównego, przewiązki oraz sali gimnastycznej wraz z zapleczem Zespołu Szkół Budowlanych. W ramach wykonywanych prac docieplone zostaną dachy budynków.

0: powodów takiego imprezowania jest ognisko. Można je rozpalać w różnych miejscach, ale w lesie niekoniecznie. W Nadleśnictwie Kołaczyce na rozpalanie ogniska przeznaczone są dwa miejsca, mówi Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.
1: Mamy dwa takie miejsca, gdzie można legalnie na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce zapalić ognisko. Oczywiście pracujemy nad kolejnymi, ale na tą chwilę są to dwa miejsca. Jedno jest przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Miejsce to przygotowane jest na takie właśnie rodzinne ognisko. Mamy tam drewno bezpłatnie, można z niego korzystać, jest ogrodzone. Miło spędzić rodzinie tam czas można, tym bardziej, że z tego miejsca też wychodzą trzy ścieżki przyrodniczo-leśne. Drugie takie miejsce to jest w Bierówce przy starej leśniczówce, jest wiata, która powstała nie tak dawno, bo w tamtym roku miejsce ogrodzone i również tam bardzo mile spędzić czas można.
0: Zgodnie z prawem w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia poza oficjalnymi punktami. Złamanie tego przepisu grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Urząd Miasta Tarnowa i Rada Osiedla nr 12 Jasna zapraszają na rozbawione imieniny Osiedla Jasna. Odbędą się one w sobotę 8 sierpnia, czyli w imieniny miesiąca, na deptaku przy Jasnej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa 3 godziny. Jego program przewiduje między innymi gry i zabawy dla dzieci z animatorami z agencji artystycznej, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, dziecięce tatuaże oraz warsztaty plastyczne. Projekt finansowany jest z budżetu miasta Tarnowa.
2: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Reklama.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: A ja powracam już do przepisu na przepyszną lemoniadę arbuzową. Będziemy potrzebowali arbuza, czyli no standardowo, szklanka soku z cytryny, czyli no tak trzy soczyste cytryny to będzie nice wybór. Cukier, woda, kostki lodu, także są to składniki, które tak naprawdę mamy w domu, oprócz arbuza, bo no też nie jest to tak bardzo powszechne. I dziubasy, no nic prostszego. Blendujemy ze sobą cytrynę i lemoniadę zamiast cukru, bo wiem, że też no nie wszyscy używają, można dodać miodu czy też syropu klonowego. Ja uwielbiam syrop klonowy. Tutaj cztery łyżki dobrze się sprawdzi. I voilà, ochłoda gwarantowana. A no właśnie, jeżeli przeszkadzają Wam pestki, arbuza, to też należy je przecedzić przez grube sito. No, chociaż ja lubię pestki. I są bardzo, bardzo zdrowe, także dzióbki, no, radziłabym z. No, chyba, że jest ich pełno i przeszkadzają w delektowaniu się, to lepiej wyrzucić od razu. Siódema, Cascade, Mirror Again z piątego, na szóstym Inna i With Away z czwóreczki, a na piątym Marlon Hofstadt, I Like z trzeciego.
0: Siedem.

0: Robercie, wiem, że się nie chce. Z tego, co czytam, to
1: jeszcze tyle godzin przed tobą pracy. Pozdrawiamy trzecią zmianę. Dacie radę na pewno.
0: Z tym, że ponarzekać też sobie od czasu do czasu trzeba.
1: Czytałam, że to jest ponoć zdrowe.
0: Ale ile w tym prawdy?
1: No właśnie. Na czwartym Sub Focus Elevate z drugiego, na trzecim Meduza Rani Silence z ósemy, a na drugim Tobi Romero Fly High ze szósteczki. Zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze. 4.

Halo, halo, nie śpimy. Zapraszam na podsumowanie. Wylot Blanka Dance to This, propozycje bryska, myśl o mnie, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Na 20. Gorgon City, Work It Out, 19. Belters Only, Bill Wright. 18. You Not Us, Flipside, 17. Ave, Meet Me in the Dark, 16. Roxy, Niech Będzie Nam, 15. Aleksandra, Stan Talk, 14. Nelly Furtado, Electric Circus. 13. Offenbach, Four to the Floor, 12. Hugel, Moving to the Sun, 11. Lord Luxury, Colorado, 10. Let's Go Rise. 9. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 8. Alien Mighty's Deszcz. 7. Cascade, Mirror Ken. 6. Inna With Away. 5. Marlon Hofstadt, I Like. Na 4. Subfocus, Elevate. Na 3. Medusa, Rani Silence. 2. Toby Romero, Fly High. I zwycięża bez żadnych zmian, Duke Dumont, Miss de Manière. Pięknie, lecimy w takim razie. Ja życzę udanego poniedziałku. Ciumasy. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bardzo gorąco, co najmniej do piątku. Za chwilę aktualne dane. Szczątki ludzkie z fragmentami ubioru znalezione w Ciechanowie. Będzie też o liczeniu kozic w Tatrach. Marcin Krzemiński. Tylko północ na mapach pogodowych na biało, to oznacza, że to jedyny rejon kraju, gdzie w najbliższych dniach nie będą obowiązywały żadne ostrzeżenia pogodowe. Resztę kraju synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. W przypadku upałów chodzi o niewielki fragment kraju, część Podlasia, Łódzkiego i Mazowsza. I są to ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia, ważne miejscami do rana. W przypadku upałów to głównie alerty średniego, czyli drugiego stopnia, a na południu, południowym wschodzie i w centrum najwyższego trzeciego. Tam w środku tygodnia nawet 40 stopni. Chłodniej ma się zrobić dopiero w piątek. Mamy więc kolejną falę upałów i niski poziom wody w rzekach. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, Polsce nie grozi blackout, czyli brak prądu. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy też Węgrzech.
2: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
1: Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju okresie. Do Węgier, podobnie jak do Polski, ochłodzenie ma dotrzeć w piątek, ale do tego czasu miejscami termometry mogą pokazać nawet do 42 stopni. W zaroślach na peryferiach Ciechanowa odkryto szczątki ludzkie z fragmentami ubioru, poinformowała ciechanowska policja. Przeszukiwanie terenu w tym rejonie funkcjonariusze prowadzili od soboty wieczorem, po tym jak spacerujący tam znaleźli część dłoni. Odkrycia dokonano przy ogrodzeniu jednej ze znajdujących się tam posesji. Prowadzący działania funkcjonariusze korzystali z pomocy psów wyszkolonych do odnajdywania zwłok. Szczątki zostaną przekazane do badań. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które jest prowadzone pod nadzorem prokuratury w Ciechanowie. Śledztwo w sprawie ataku nożownika na kobietę we Wrocławiu nadal trwa. 18-letniemu obywatelowi Ukrainy grozi dożywocie po tym, jak prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa 30-letniej Polki, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury we Wrocławiu.
3: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Teraz prokuratura złoży wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-latka. Służby potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania, dziś miała opuścić szpital. Wciąż nie zdradzają, jaki mógł być motyw ataku młodego mężczyzny. 786 kozic, w tym 95 tegorocznych młodych, zaobserwowano podczas wiosennego liczenia w całych Tatrach, podał Tatrzański Park Narodowy. To 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. TPN ocenia wynik jako pozytywny sygnał świadczący o poprawie rozrodu. Liczenie kozic w Tatrach od 1957 roku odbywa się wspólnie ze Słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym i to jeden z najstarszych przykładów transgranicznego monitoringu przyrodniczego w Europie.

0: Halo, halo, urlopowicze. Zapraszam na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 19 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opad, deszczu i burze. Miejmy to na uwadze. Jutro powrót upalnych temperatur. 38 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Dębicy, w Lesku i w Gorlicach. Natomiast środa jeszcze cieplejsza. 40 stopni. Dbajcie o siebie w tym upalnym czasie. I pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. W nocy nieco chłodniej, bo 21. A ja zmykam, do usłyszenia i życzę oczywiście udanego wieczoru, buziaki.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101.9 i 95.2 FM. Here we go!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło!